Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Meloradia Opole.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o planowanych przenosinach siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
5: Przydatne dla mieszkańców Opola.
4: Opolscy samorządowcy podjęli ważną decyzję. Urząd Miasta wspólnie z Marszałkiem Województwa planowali budowę nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Pileckiego, obok Centrum Usług Publicznych. Marszałek Szymon Ogłaza stwierdził jednak, że teren pod tą budowę bardziej przyda się opolskim ratownikom medycznym.
6: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Dzień dobry.
4: W miniony czwartek Rada Miasta zatwierdziła coś, co we wtorek pojawiło się również na sejmiku. Mianowicie zmiana przeznaczenia działki, która jest wolna obok Centrum Usług Publicznych, a rozmawiamy my, dlatego że to właśnie Państwo są beneficjentem tego, tak?
6: Dokładnie. Drodzy Państwo, no wydarzyła rzecz historyczna i ogromna petarda całego zdarzenia, ponieważ w końcu mamy możliwość pobudowania nowej bazy, bazy dla zespołów ratownictwa medycznego oraz całej bazy z zapleczem administracyjnym na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, czyli naszego pogotowia opolskiego. Działka, która była w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, ona była celowo przeznaczona na podbudowę samego budynku Urzędu Marszałkowskiego i w tej chwili dzięki panu prezydentowi, dzięki radnym miasta Opola została zmieniona jakby celowość przeznaczenia tej działki, czyli z budynku marszałkowskiego na budowę nowej bazy dla zespołów ratownictwa medycznego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
4: Obecnie baza znajduje się przy ulicy Mickiewicza, no i tutaj słyszałem, że nie jest, że tak powiem, w najlepszym stanie ten budynek. Czy to jest główny powód?
6: Tak, ale nie tylko. Ta baza była dobra jeszcze kilka lat temu. Ta baza, jej umiejscowienie było rzeczywiście bardzo dobrym, wtedy wówczas najlepszym jakby argumentem na to, żeby pogotowie ratunkowe było w samym centrum miasta. Natomiast z racji położenia, z racji lokalizacji jest to bardzo niewygodne dla nas, jeżeli chodzi o wyjeżdżanie zespołów ratownictwa medycznego. Brak możliwości jakby rozbudowy, większego rozwoju, a zwiększyliśmy ilość zespołów ratownictwa medycznego dzięki wojewódzkiemu planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. I oczywiście kwestia stanu technicznego budynku. Budynku, który jest z 1920 roku, jest konstrukcji mieszanej, metalowo-drewniano-żelbetowej, który nie pozwala nam jakby w pełni go użytkować, w pełni go też remontować, ponieważ koszty remontu takiego budynku byłyby porównywalne z budową nowego, natomiast wiązałoby się to z wyprowadzeniem tak naprawdę zespołów ratownictwa w inne miejsce na terenie miasta Opola. Pamiętajmy, że zespoły ratownictwa medycznego są obligowane czasami do jazdów do pacjenta. Te czasy są ściśle ustawowo określone i w tym momencie wyprowadzenie się zespołów ratownictwa w inną lokalizację z automatu byłoby niezgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
4: A w tym momencie wasz plac tutaj przy tym budynku mieści ile karetek?
6: Na tą chwilę jest to cztery zespoły systemowe i pięć zespołów transportowych, w tym transport z lekarzem, a tak naprawdę cała logistyka administracyjna, czyli dodatkowe zespoły, zespoły zapasowe, które na wypadek różnych zdarzeń są również tutaj przetrzymywane. Teoretycznie na placu mamy praktycznie 20 karetek, ambulansów, które musimy pomieścić, żeby zabezpieczyć ciągłość działania całego systemu, czyli żeby te cztery zespoły ratownictwa, czyli jeden specjalistyczny i trzy zespoły podstawowe, mogły spokojnie funkcjonować w zakresie naszego miasta Opola.
4: W tym momencie, jak dostajecie na przykład jakieś wezwanie, to podejrzewam, że wyjazd tymi ciasnymi uliczkami, które niejednokrotnie są zaparkowane z obydwu stron, nie jest wcale prostą sprawą, zwłaszcza że karetki, które w ostatnim czasie kupujecie, są kontenerowe, czyli szersze.
6: Dokładnie. Powiem tak, gęsta zabudowa, problemy z parkowaniem dookoła naszej placówki powodują to, że naprawdę ciężko danemu zespołowi wyjechać. To są karetki typu kontenerowego, one są szersze na tak zwane kwadraciaki, po prostu o paręnaście centymetrów z każdej strony. Trzeba ogromnie uważać, a wiemy dobrze, że my na to nie możemy sobie pozwolić, jeżeli jedziemy do pacjenta, który znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Więc tutaj czas odgrywa naprawdę bardzo dużą rolę. ale a z racji tego, że miasto jest, mówię, w ten sposób też zakorkowane, prawda, i ciężko nam się przedzierać przez te wąskie uliczki, to ta nowa lokalizacja, która jest naprawdę pod kątem komunikacyjnym bardzo usprawniona, bo mamy i rondo, i wiadukt z jednej strony, i z drugiej również rondo, wiadukt, także wylot na każdą stronę Opola, do każdej dzielnicy praktycznie bezproblematyczny, naprawdę niesie ze sobą nową jakość, nowe bezpieczeństwo i przede wszystkim ciągłość udzielenia pomocy w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
4: Nowa baza przy Centrum Usług Publicznych na co Wam pozwoli?
6: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, dodatkowych powierzchni, na to, żeby zbudować schrony, żeby zbudować pomieszczenia, czyli parkingi podziemne przystosowane do ewakuacji ludności, miejsca schronienia ludności. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, na zbudowanie nowego centrum wojewódzkiego na miarę województwa do współpracy w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tak naprawdę nie tylko medyków z całego województwa, ale również służb z nami współpracujących, czyli Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i tak dalej, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta w związku z tym, że cała firma w tej chwili rozrosła się o dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Więc lokalizacja przy Centrum Usług Publicznych naprawdę jest najlepszą z możliwych pod kątem i logistycznym, i pod kątem powierzchni, i pod kątem czasu dojazdy zespołów do potrzebującego pacjenta.
4: Będzie tam też zaplecze techniczne dla karetek?
6: Tak, oczywiście będzie zaplecze techniczne. Tam będą trzy działy: administracyjny, księgowy, medyczny i dodatkowo techniczny. Czyli to, gdzie tu gnieździmy się, powiedzmy, na Mickiewicza w bardzo małej przestrzeni, tam to będzie mogło być rozbudowane o dodatkowe miejsca parkingowe, o wiaty, o kwestie drobnych napraw, serwisów, o kwestie mycia karetek, o kwestie związane z ich po prostu codziennym użytkowaniem.
4: I docelowo tam ile karetek będzie mogło stacjonować i ilu ratowników będzie mogło tam pracować?
6: Docelowo zamierzamy mieć 5 zespołów systemowych, czyli działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, i oczywiście rozbudować też transporty. Na chwilę obecną mamy 5 zespołów, czyli zakładamy około 10 zespołów mieszanych, 5 systemowych, 5 transportowych, plus dodatkowe miejsca szkoleniowe, dział szkoleń medycznych, który tam będzie funkcjonował. Liczba pracowników jakby w tym jednym miejscu administracyjnym będzie powiększona o około 10 do 20 dodatkowych osób, które przewidujemy w ramach zwiększenia zatrudnienia.
4: Pozwoli Wam to na uruchomienie jakichś usług, które obecnie nie są obecne w Opolu?
6: Nie, my skupiamy się na Państwowym Ratownictwie Medycznym. To jest podstawowa działalność naszej firmy, czyli pogotowie ratunkowe. Bo oczywiście będziemy chcieli jakby powiększyć flotę naszych ambulansów, być może dostawić w wojewódzkim planie działania systemu dodatkowe zespoły ratownictwa, bo pamiętajmy, że w Opolu jeszcze jednego takiego zespołu brakuje, w związku z tym, że populacja się rozrasta, a może nie tylko liczebnie, co kwestia logistycznego rozmieszczenia Opola jest po prostu coraz większa. W centrum mamy w tej chwili 4 zespoły. Jeden zespół na Habrach, mamy 2 na Zaodrzu. Natomiast wiemy dobrze, że Zaodrze bardzo się rozbudowywuje. Osiedla domków jednorodzinnych powodują to, że czasy dojazdu do tych osiedli małych, rozbudowanego Opola, one się zwiększają. Więc tutaj byśmy chcieli również wesprzeć przyszłościowo nasze zespoły o dodatkowe zespoły systemowe.
4: No właśnie, chciałem spytać o tą bazę na Zaodrzu, bo ona tam już działa chyba 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
6: Tak, dokładnie. Tam razem w porozumieniu z Urzędem Miasta Opola również otrzymaliśmy pierwsze piętro w kamienicy, w bloku, gdzie na dole, na parterze funkcjonuje Straż Miejska. Od Urzędu Miasta, od Pana Prezydenta otrzymaliśmy pomieszczenia dla 2 zespołów ratownictwa medycznego i one już od kilku lat tam funkcjonują w nowej lokalizacji.
4: Jak ta współpraca obecnie wygląda w kwestii tamtej siedziby, tej na Habrach, no i tutaj w centrum?
6: Drodzy Państwo, na Habrach stacjonuje 1 zespół ratownictwa medycznego, na Zaodrzu stacjonują 2 zespoły ratownictwa podstawowego, ratownictwa medycznego, ale są to typowe miejsca wyczekiwania zespołu, czyli tam jest zespół, zmiana dyżurowa ratowników medycznych, jest mały magazyn sprzętowy, którego potrzebujemy do wykonywania swoich czynności, i wiata garażowa, która mieści na Habrach 1, na Zaodrzu 2 ambulanse, które jeżdżą w systemie. Natomiast tam nie ma w ogóle części administracyjnej, bo pamiętajmy, że żeby karetka mogła wyjechać, to jest grupa ludzi, która na to pracuje. Dział techniczny, dział medyczny, zamówienia publiczne, dział księgowości. To jest ta cała administracja, która jest związana z typowym pogotowiem ratunkowym. Karetka oczywiście jak najbardziej, natomiast my potrzebujemy jeszcze części administracyjnej.
4: Teraz jak już jest ten teren tutaj przy ulicy Pileckiego, kiedy będzie mogła ruszyć, no podejrzewam, budowa to jakby trochę później, ale projektowanie i tak dalej, cały ten szereg tych wszystkich prac, które są potrzebne, żeby ta siedziba tam mogła się przenieść.
6: Teraz dzięki panu marszałkowi, dzięki zarządowi całego województwa tak naprawdę staramy się pozyskać środki finansowe na budowę nowej bazy. Będziemy na etapie od czerwca już formowania planu finansowego użytkowego, docelowo tak, żeby zrobić ewentualnie pierwsze ruchy przetargowe odnośnie wyłonienia wykonawcy w przyszłym roku i doprowadzić do tego, że jeżeli da radę, to z końcem przyszłego roku po prostu wbić łopatę i rozpocząć nową bazę.
4: To bardzo szybko.
6: Chcielibyśmy jak najszybciej tak naprawdę postawić, ponieważ funkcjonujemy, tak jak powiedziałem, w starym budynku, który nie daje nam możliwości rozwoju, a w nowym chcielibyśmy zrobić tę część administracyjną, szkoleniową, symulator jazdy, symulator czynności medycznych, żeby też naszych ludzi móc na bieżąco szkolić i podnosić jakość dla dobra naszych pacjentów, więc zależało nam będzie na, też na szybkim pobudowaniu bazy, żeby jak najszybciej się przenieść i jak najszybciej to całe nasze pogotowie usprawnić.
4: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jaka jest realna data przeprowadzki?
6: 2030 rok, myślę, że jest to realna data przeprowadzki do nowej bazy, nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Koszty budowy to są rzędu 50-70 milionów, w zależności od potrzeb, które dopiero będą ujęte w planie finansowym, finansowo-użytkowym. Natomiast jesteśmy na etapie pozyskiwania środków przez zarząd województwa, więc na chwilę obecną ciężko powiedzieć jakiejkolwiek kwocie, która będzie spełniała jakby możliwość wybudowania tej bazy.
4: Chciałem spytać o jedną rzecz, która jakby tutaj zawraca nam głowę od dłuższego czasu, prawie od roku. Mianowicie o motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego. Będą w końcu uruchomione?
6: Staramy się cały czas we współpracy z panią wojewodą zmienić wojewódzki plan działania systemu. Pamiętajmy, że my jesteśmy jednostką Urzędu Marszałkowskiego. Naszym organem założycielskim jest zarząd województwa. Natomiast za system ratownictwa medycznego w województwie odpowiada pani wojewoda. I ona jakby może aktualizować plan, wojewódzki plan działania systemu, który określa liczbę, ilość i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego. Jako jedno z czterech województw nie posiadamy jednostki motocyklowej. Żeby doprowadzić do tego, żeby ona powstała, musimy mieć zgodę na zmianę planu, musimy mieć finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia naszego oddziału opolskiego i oczywiście zgodę Ministerstwa Zdrowia na utworzenie takiej jednostki. Opolskie Centrum Ratownictwa na dzień dzisiejszy dysponuje motorem oczywiście. Ten motor używamy do transportów, używamy go do pokazów jak najbardziej, żeby przyzwyczaić, nauczyć naszych ludzi posługiwania się specyfiką jazdy motorem w stanie do pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia, więc na bieżąco się szkolimy i przygotowujemy. Miejmy nadzieję, że być może w tym roku, być może w przyszłym, mówię, panie wojewoda podejmie decyzję o zmianie systemu i taką jednostkę motocyklową, chociaż jedną na terenie miasta Opola po prostu powoła.
4: Chociaż motocykle macie dwa, jeżeli dobrze pamiętam.
6: Jeden mamy specyficzny motocykl zapasowy do nauki, drugi oczywiście pożyczamy w ramach dostępnych szkoleń dla kadry, ponieważ, drodzy Państwo, nie jest łatwo wsadzić ratownika, kolokwialnie mówiąc, na motor z użyciem sygnałów, żeby nie wyrządził sobie krzywdy. To muszą być logiczni ratownicy, logiczni ludzie mający doświadczenie w zakresie kierowania jednośladami.
4: I tak, to szkolenie już trwa od dłuższego czasu tych osób, prawda?
6: Od zeszłego roku mamy już wytypowaną grupę ludzi, którzy by ewentualnie w ramach powołanego zespołu motocyklowego mogli siąść na ten motor i ten dyżur pełnić.
4: Czyli już mogliby. Jakby ta decyzja przyszła na przykład jutro, to bez problemu.
6: Tak, oczywiście. Mamy motor, mamy wyposażenie. Oczywiście byłaby kwestia zapasowego motoru. Wtedy byśmy musieli dokupić w ramach OCRM-u dodatkowy motor, ponieważ najważniejsza jest ciągłość działania takiej jednostki, takiego systemu. Natomiast jak najbardziej jesteśmy już na tą chwilę przygotowani do postawienia takiej jednostki motocyklowej.
4: Mówił dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła. Teraz OCRM będzie powoli odkładać pieniądze, żeby mieć wkład własny do budowy nowej siedziby. Ratownicy medyczni będą się starać choćby o unijne dofinansowanie do tej inwestycji.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o zbliżających się opolskich konfrontacjach teatralnych.
5: Na deskach teatrów.
4: Zespoły teatralne z całej Polski zmierzą się na scenach Teatru Kochanowskiego. To w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Podczas nich wystawionych zostanie 9 spośród 61 spektakli zgłoszonych do konkursu Klasyka Żywa.
9: Maryla Zielińska, przewodnicząca Komisji Artystycznej konkursu Klasyka Żywa. Oczywiście chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania. Więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach, ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej. W związku z tym dla nich tradycja teatru lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna. I pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim, i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych. W jednym przedstawieniu jest to Król Ubu Alfreda Jarry. No jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu, świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy, gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł i tak jest to przepisane na rap pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy jest bardzo ciekawe i przewrotne, także zachęcam. Drugim panem Tadeuszem był Krakowski w reżyserii Wojtka Klema z Teatru Słowackiego. No niestety niestety nie udało nam się do tyle wszystkich panów Tadeuszów tutaj, musieliśmy już czegoś wybierać, to nie znaczy, że tamten jest gorszy. Nagrodziliśmy aktora, który gra tytułowego pana Tadeusza w krakowskim przedstawieniu. Tradycja jest taka, że festiwal otwiera spektakl gospodarzy, więc tutaj państwo obejrzą przedwiośnie i naprawdę nie trzeba było tutaj jakiejś kurtuazji, żeby dostrzec ten spektakl. Jest to przedstawienie w dorobku Piotra Ratajczaka, reżysera tego przedstawienia, wyjątkowe i też wydaje mi się, że w repertuarze tego teatru dosyć warte zauważenia, ponieważ znakomicie wykorzystuje przestrzeń, ogromną przestrzeń Teatru Opolskiego. Scenografia, choreografia, kostiumy, a także muzyka wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że z przestrzeni teatralnej też płynie jakaś inspiracja. A jeszcze mamy Teatr Studentów, czyli z Łódzkiej Szkoły Teatralnej. Spektakl dyplomowy, Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego. Spektakl z ogromną pasją młodzieńczą, radykalna wypowiedź na temat totalitaryzmu. Wydaje mi się w obecnych czasach warta zauważenia. Zawsze buduje się ten kontekst, ale ten kontekst jest czytelny bardziej może dla publiczności chyba nie jest specjalnie czytelny ten kontekst, że polska literatura ze światową może korespondować, prawda? Bo państwo jednak tutaj macie taki wyimek, prawda, na festiwalu, ale sama nazwa konfrontacje skłania ku temu, żeby poszukiwać w różnych kierunkach, rozwijać ten festiwal, więc konfrontowanie klasycznej literatury polskiej z klasyką światową jest oczywiście jak najbardziej na miejscu.
4: Biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone spektakle, przeważa to odtworzenie tekstu jeden do jednego, czy przeważa odtworzenie tekstu w sposób nowoczesny?
9: Nowoczesny, jeżeli by to w skrócie ująć, to zdecydowanie w sposób nowoczesny. Można powiedzieć, że takich jeden do jeden prawie nie ma. Jest jeden spektakl bardzo ciekawy, który stara się to robić. To jest Powieść w drewnie z Teatru Kubuś w Kielcach, ale też po coś jest to robione, bo ze Gwary Beskidzkiej, z której powstał ten spektakl Jana Wilkowskiego, który opowiada o beskidzkim rzeźbiarzu, takim tamtejszym Nikiforze, Jędrzeju Wowrze, został w Kielcach przetłumaczony ten tekst na Gwarę Kielecką, ale jakby wraca do tego klasycznego modelu wystawienia, to znaczy, że autentycznie oglądamy tam aktora, który nie rzeźbi, ale jest wśród rzeźb i obserwujemy artystę rzeźbiarza, tak jak to było wystawione w prapremierowej wersji tego przedstawienia. Zresztą aktor, który gra tego Wowrę, tego amatora, był uczniem Jana Wilkowskiego, więc tą jakby tradycję przenosi i też tutaj to jest bardzo ciekawe w kontekście klasyki żywej, że ta klasyka żywa jest też żywa poprzez właśnie wracanie ściśle do jakichś kanonów wystawiania, potrafi być żywa.
10: Justyna Czernota, dyrektorka Instytutu Teatralnego.
4: To już 50. konfrontacje teatralne, czy jakoś zmieniają się kryteria doboru tych spektakli?
10: Zmieniają się może nie kryteria, co może osoby, które te spektakle wybierają, ponieważ od 11 edycji opolskie konfrontacje teatralne są organizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym, co w praktyce oznacza, że liczna, bo 7-osobowa komisja pod również przewodnictwem osób, które są różne, jeździ po Polsce i ogląda spektakle zgłoszone do konkursu. Co roku jest różna liczba spektakli, co roku są różne spektakle, i co roku są to różne osoby, które oglądają je. Zawsze staramy się o to, żeby wśród komisji znajdowały się i osoby praktycznie związane ze środowiskiem teatralnym, czyli reżyserzy, aktorzy, ale też badacze teatru i to zarówno tacy badacze, którzy zajmują się historią teatru i stricte interpretacją klasyki, ale też osoby, które zajmują się krytyką teatralną, kuratorzy, Także to grono jest bardzo różnorodne i to od niego zależy, jakie spektakle tutaj Państwo oglądacie w Opolu. Myślę, że dokładnie jest tak, że będzie bardzo różnorodnie. Tym, co, na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to to, że już od 2 lat w programie konfrontacji znajdują się zarówno interpretacje klasyki polskiej, jak i klasyki europejskiej. One są mniej więcej w połowie w tym roku. Myślę, że tym, na co warto zwrócić uwagę, jest też to, że właściwie są 2 takie tytuły bęgerowe, które Państwo na pewno znacie z lektur szkolnych i też przedstawiane w tak nietypowych interpretacjach, że naprawdę warto je zobaczyć, czyli Krzyżacy i Pan Tadeusz. A oprócz tego znalazło się dużo tytułów, o których myślę, że wszyscy je znamy, jak na przykład taki tytuł jak Księżniczka na opak wywrócona albo Ubu król, ale nie pojawiają się one tak często w interpretacjach teatralnych, co wydaje mi się powinno nas wszystkich przyciągać do tego, żeby właśnie zobaczyć może te mniej typowe rzeczy, ale też pisane przez naprawdę popularnych autorów, autorki, ponieważ w tym roku, proszę Państwa, obok Jane Austen znajdziemy Tadeusza Różewicza, a obok Alfreda Jarego znajdziemy Calderona da Barkę. Także naprawdę z bardzo różnych epok są to twórcy, z bardzo różnych estetyk, przepraszam, z bardzo różnej też myśli o klasyce się wywodzą. No i wydaje mi się, że także osoby reżyserujące są właśnie z bardzo różnych pokoleń, z bardzo różnych estetyk, no bo samo to, że wśród tytułów mamy i spektakl lalkowy, i spektakl teatru niezależnego, i właśnie spektakle czerpiące bardziej z takich form teatru środka i bardziej komediowe, no to wszystko to sprawia, że to, co możemy tutaj Państwu zagwarantować, to jest różnorodność, z czego by wynikało, że najbardziej warto kupić karnet i być z nami przez całe 2 tygodnie. Komisja działa niezależnie i nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć o tym, żeby właśnie takie grzecznościowe gesty wykonywać. Odwrotnie, to jest naprawdę wielokrotnie weryfikowane. No właśnie na to też się bardzo cieszę. Cieszę się z tego, że jest przedwiośnie, ponieważ miałam jej okazję oglądać w zeszłym roku. Przy okazji ubiegłorocznej edycji była to impreza towarzysząca. Było tuż po premierze i przyznam, że ten spektakl zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Zarówno tak scenograficznie, jak i jeśli chodzi o kreacje aktorskie, ale też jeżeli chodzi o samą interpretację przedwiośnia. I z przyjemnością sama sobie go odświeżę po roku. Mam nadzieję, że też to, ten spektakl, który jest grany na otwarcie festiwalu, zgromadzi liczną publiczność, nie tylko złożoną z Opolan i Opolanek, ale też z gości z całej Polski.
11: Robert Raczkowski, ja tu tylko sprzątam. Robert Raczkowski, dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, serdecznie witam.
4: A jak to wygląda logistycznie? Tyle scenografii tutaj przewieźć, rozstawić na te kilka dni?
11: No, tak mówiąc o takim backstage'u i zapleczu, to technika od wielu miesięcy przygotowuje się z harmonogramem do tego, żeby logistycznie wybrać odpowiednie momenty, kiedy i gdzie i jaki montaż danej scenografii jest zaproponowany. Nie odbywa się to w taki sposób, że przesyłany jest e-mail z jakiegoś teatru, a my tutaj się głowimy nad tym planem, co zrobić. Nie, musi z każdego teatru przyjechać ekipa techniczna, najczęściej ze scenografem, który musi wiedzieć, jak do naszych scen się zaadoptować, no bo w każdym teatrze te sceny mają troszeczkę inne wymiary, a szczególnie nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, albo jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet, można powiedzieć, tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie, już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie, potem zaczyna się wieszanie odpowiednich sprzętów, reflektorów, bo nie każdy spektakl ma w tych samych pozycjach oczywiście reflektory. Odpowiednie programowanie jest na odpowiednią scenę, są inne wysokości, także to jest wielomiesięczny, już w dużym skrócie wielomiesięczne przygotowania, a potem jest tylko dużym, kompaktowym skrócie montaż i wszystkie siły na pokład po to, żeby w ciągu nocy zbudować coś, co normalnie teatry robią przez 2 miesiące.
4: Choć oficjalna inauguracja opolskich konfrontacji teatralnych odbędzie się w czwartek 11 czerwca, to imprezy towarzyszące odbędą się już we wtorek przed rozpoczęciem. Tegoroczne konfrontacje w Teatrze Kochanowskiego potrwają do 21 czerwca.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

Od dzisiaj dzieciaki jeżdżą w kaskach. Przypomina opolska policja. Dzisiaj weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści, a także kierujący hulajnogą elektryczną lub tak zwanym urządzeniem transportu osobistego do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków.

Tak, dobrej środy to jeszcze w tym tygodniu nie mieliśmy. Łapcie i korzystajcie, a my podkręcamy tempo i dodajemy wam energię od rana. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, to już pół do siódmej.

Taylor Swift w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Za 22 minuty będzie 7. Mam coś dla was z samego rana. Torba Melo Radia jest do wzięcia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zgarniajcie taki merch. Torba czeka, czekam też i ja. Dzwońcie 321-321-777. Korzystajcie, to numer do Melo. Dzwońcie teraz.

0: Beautiful.
1: And that's the truth.
0: I Anima w Melo Radio.
1: Every breath that you take, every word that you say, is still beautiful.
0: Podkręcamy tempo dzisiaj w środę rano. Słuchajcie, jak mi się trafiło. Waldek, cześć, witaj.
2: Witam, cześć, witam w pogodnym dniu dzisiejszym.
0: Siema.
2: Fajnie, to bo wolne jutro.
0: No,
2: siemanko, witam.
0: Słuchaj, powiem ci jeszcze lepszą rzecz. Pojutrze też tak. Niektórzy mają fajnie, bo wolne. I po pojutrze no, też no, wolne.
2: I no po... i dokładnie, no. Ja może nad morze, także spoko.
0: Ej, ty to masz fajnie, no. A słuchaj,
2: no
0: będziesz miał jeszcze fajniej, bo ja mam dla ciebie...
3: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytania, teraz uważaj. Poważne newsy czy luźne ciekawostki?
2: Luźne ciekawostki.
0: Jasne. A komedie czy horrory?
2: Horrory.
0: I teraz uwaga, bo chyba znam odpowiedź na ostatnie pytanie. Morze czy jezioro?
2: Morze. Nad morze. Zawsze morze.
0: Kierunek obrany. Daleko masz?
2: Do morza? No 250. Nie jest daleko aż tak.
0: Śmigniesz szybko. Dokładamy torbę. Pewnie, Melo, tak. Torba jest już twoja. Zabierz ją ze sobą. Dzięki, bye.
2: Dobrze.

0: Tiesto. Don't be shy w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana w środę. No to mów, co tam szykujesz?
1: Szykuję zakaz smartfonów, który prawdopodobnie pójdzie dalej. Wyszedł z wczoraj z rządu.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo. A u nas za to będzie pięknie i energetycznie na początek kolejnej godziny. To już o 7:00. Tak wam zagramy. Teraz za 6 minut 7:00 będzie też prognoza pogody.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także arty w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
13: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
12: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
0: O reklamie.

0: Początek dnia pogodny, ale sytuacja niestety zmieni się na gorsze w kolejnych godzinach, tak twierdzą synoptycy. Na termometrach już od rana w granicach 15 stopni w Opolu będzie dzisiaj do 24 stopni maksymalnie. Takiej temperatury możemy spodziewać się około godziny 14. Później zrobi się burzowo, deszczowo i na pewno zimniej. Kilkustopniowe ochłodzenie dotrze na Opolszczyznę wraz z burzami, prawdopodobnie po południu.
1: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Prezydent USA i premier Izraela spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem, pisze o tym Wall Street Journal. Donald Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, a Benjamin Netanyahu chce wzmocnić operację przeciwko Hezbollahowi. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy, który zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
3: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
2: Projekt trafi teraz do Sejmu, ma wejść w życie od razu po wakacjach. Reprezentacja polskich koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22. To po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Świata. Zmagania trwają w Warszawie.
1: A polskie siatkarki dzisiaj też grają.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Słuchajcie, działają od samego rana. Jest 1-1 w setach w Lidze Narodów z reprezentacją Belgii. Trzymamy kciuki mocno, tak samo i za was dzisiaj od samego rana, no ale wy to wiadomo, że świetnie w formie dajecie sobie radę. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, my podkręcamy tempo. Jest już siódma.

0: Robin Schulz i Dennis Lloyd, Young Right Now. W Melo Radio podkręcamy tempo już 12 minut po 7 rano. Mogę im powiedzieć, na co bardzo czekasz dzisiaj?
1: A powiedz, powiem, powiedz.
0: Słuchajcie, Darka czeka dzisiaj bardzo mocno na wasze głosówki, także wbijajcie, bo przed długim weekendem to my liczymy na dużo głosówek od was i chcielibyśmy was zapytać, ciekawi jesteśmy, gdzie wy ten weekend spędzacie? Jedziecie gdzieś, wybywacie, na miejscu jesteście? Jaki macie fajny pomysł? Co będziecie robić? Może jakaś impreza się szykuje, a może odświeżycie z kimś znajomości, a może jeszcze macie jakiś inny fajny pomysł. Czekamy, podpowiedzcie nam i innym, być może co fajnego można robić w długi weekend, co wy planujecie. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, można z komórki, tam na dole słuchaweczka, naciskacie, nagrywacie i wysyłacie, a w zamian za te najfajniejsze głosówki, to my mamy dla was fajny merch od Meloradia. No, a propos takich wyjazdów, to już za chwilę powiemy wam, gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend i będzie też pewne miasto, w którym jest najdrożej. Zaskoczy was to.

0: David Guetta i Usher w Melo Radio Without You. Zawsze z wami dużo energetycznej muzy od samego rana mamy i podkręcamy tempo i pytamy was dziś o to, jakie macie plany na ten długi weekend. Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch też już czeka na kogoś, więc wbijajcie na meloradio.pl i tam możecie nagrać głosówkę. Najlepiej z komórki, najwygodniej. Gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend, a gdzie wydacie najwięcej? Znaleźliśmy zestawienie najtańszych w Europie miejsc na krótki wyjazd. To może was zainteresować. Pod lupę wzięto 50 największych miast i okazało się, że króluje w tym zestawieniu Sarajewo, wyobraźcie sobie. Tam jest najtaniej. Weekend w stolicy Bośni i Hercegowiny dla dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu kosztuje średnio niecałe 1300 zł. Tylko trochę droższy jest Bukareszt, a na liście najtańszych miast w Europie są też Tirana, Riga, Wilno, czy uwaga, niektórzy mogą się zdziwić, tu i Strasburg. Drogie są za to Genewa, Barcelona, Wenecja czy Madryt. No to wiadomo, Daria, nie?
1: No nie popalamy się trochę.
0: Ale nie najdroższe, uwaga, bo tu się zaskoczysz. Najdroższe jest Oslo, czyli co, nie dość, że zimno, to jeszcze drogo. To wiecie co, to ja już wolę nad polskie morze. Zawsze od wydawania tam kasy robi mi się gorąco.

0: ale się dobrze jedzie z tym numerem. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i jedziemy z tą środą, która jest przecież piątkiem, a jak czujecie i myślicie, że dzisiaj dużo przed wami, może nie dacie rady, to my wam powiemy, że my wiemy, że wy dacie radę. Przypomnijcie sobie, jak to kiedyś było, jak sobie świetnie radziliście bez tych wszystkich AI-ów i w ogóle. A dzisiaj, no to pełen luz, ta środa nie może was przestraszyć. Całkiem nieźle radę dają też sobie od rana dzisiaj polskie siatkarki. W swoim pierwszym meczu wygrywają z Belgikami w Lidze Narodów, jak na razie w setach 2-1. Trzymamy kciuki w Melo za chwilę. Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj, w taką fajną środę, która jest tak naprawdę piątkiem, bo przecież już niedługo ogłosimy wam długi weekend. Zacznijcie go najszybciej i najwcześniej razem z Melo, bo to już przed 10:00. Teraz za 18 minut 8:00 wbijajcie na naszego Instagrama, bo tam możecie zagłosować na banger tygodnia. Słuchajcie, czy zagramy waszą decyzją ten numer? Nie wtedy dałbym, żeby żyć jak teraz. Ewa Farna, okej, jeszcze raz. Czy może uznacie, że powinniśmy zagrać ten numer? Cizo, czy to będzie banger tygodnia? Decydujcie, to wy o tym zdecydujecie na Instagramie. Czekamy na was, głosujcie. A jak zagłosujecie, to zobaczycie, która propozycja wygrywa. Zagramy ją w poniedziałek.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio, ale wchodzi ten numer. Przynajmniej ja wkręcam się w niego naprawdę mocno ostatnio. To jedna z nowości w tym tygodniu, Moving to the Sun i gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu, Hirzel w Melo. Bilety na Sunrise Festival będziemy dla was mieli, to już niedługo, a wcześniej newsy.
1: A w nich będzie ostrzeżenie przed tym, żeby nie dociskać gazu do dechy w długi weekend.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Tame Impala w Melo. Tak, zagramy wam już niedługo, gdy inni będą gadać, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody.

0: Reklama. Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
0: Po reklamie. Trafik.
4: Festiwalowy weekend to dla jednych sygnał, by do Opola przyjechać, dla innych długi weekend to okazja, by wyjechać gdzieś poza miasto. W każdym razie dzisiejszego popołudnia ruch na trasach przelotowych województwa opolskiego może być spory. Trzeba spodziewać się również wzmożonych policyjnych kontroli prędkości i trzeźwości. Początek dnia w miarę pogodny i burzowe popołudnie z ochłodzeniem to plany pogodowe na dzisiaj dla Opola i regionu. Mamy również ostrzeżenie, które obejmuje całe województwo opolskie i dotyczy burz, które od godziny 13 mogą się już pojawiać na Opolszczyźnie. Może im towarzyszyć lokalnie grad, a także porywy wiatru do 85 km na godzinę. Burzowo ma być do 21.
5: To już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
6: Od środy wzmożone działania policji w związku z wyjazdami na długi weekend, więc od dziś na drogi w całym kraju wyjedzie więcej patroli. Funkcjonariusze mają czuwać nad płynnością ruchu i reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców. Tak będzie do poniedziałku. Teraz Portugalia. Tysiące pasażerów od soboty koczuje na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada, wszystko przez utrzymującą się nad wyspą mgłę. Kolejna próba formy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni wieczorem w Warszawie zagrają towarzysko z reprezentacją Nigerii. Na boisku zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. W bramce stanie Kamil Grabara. Do tego możemy spodziewać się też roszad w składzie, mówi trener Jan Urban.
7: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
6: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
8: Teraz. Słuchajcie, Polki wygrały z reprezentacją Belgii w Lidze Narodów po 5 setach mocnych 3-2, ale się działo. Cześć, podkręcamy tempo w melo. Jest już 8, inni gadają, a my gramy.

Taki to. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, już 13 minut po 8 i to teraz powinniście szybko dzwonić do Melo pod 321-321-777. Mamy dla was zabawę, gotowi na wszystko. Za chwilę merch od Melo do zgarnięcia, czekamy. Dzwońcie już teraz, dwie osoby jak zawsze mają szansę udowodnić, że są gotowe na wszystko. 321-321-777.

0: Sygalaj, melody w Meloradio. Tak podkręcamy tempo już 19 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Dzień dobry, cześć Ewelina.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. Ewelina, a ty masz długi weekend?
2: No, można tak powiedzieć. Na tą chwilę jadę do swojej siedziby głównej w Warszawie, więc za jakiś czas zaczynam długi weekend.
0: Dobra. Ja nie pytam, co ty dokładnie robisz, bo jak powiedziałaś siedziba główna, to aż się przestraszyłem delikatnie, a Marcin to stanął na baczność. Cześć Grzesiek. Grzesiek też jest. Halo, halo.
3: Cześć. Cześć, witam.
0: Siemanko. Cześć. A ty jak tam? Słyszałem, że grillować będziesz.
3: Tak. No, ale to jutro.
0: No i widzisz, Ewelina? Można? Można. No.
2: Można, bo to chyba czekam na zaproszenie.
0: No, to pomyślcie tam też coś.
3: A, tej... to zapraszam. O, jest miejsce.
0: Umówieni, no to słuchajcie, najważniejsze macie załatwione, to teraz ja jeszcze dorzucę swoją propozycję. Zabawę, w której będę miał dwa pytania dla was. Zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi. Czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Ja tylko powiem jeszcze i dodam, że za dwie dobre odpowiedzi wygrywacie książkę o Tomorrowland. Za jedną poprawną jest Melotorba. I uwaga, pytanie numer jeden dzisiaj. Jak nazywa się rower z jednym kołem? Czy to monocykl,
3: Grzegorz?
0: Czy cyklop? Grzegorz pierwszy.
3: Monocykl.
0: Monocykl, dobrze.
4: Brawo. Jest.
0: Grzegorz, normalnie. Dobra, uwaga, jeszcze pytanie drugie. Już teraz. Jaki będzie motyw przewodni Tomorrowland w Belgii? Ziemniaki?
3: Grzegorz.
2: Nawet nie zdążyłam.
0: No, bym ciekawy,
4: no dobra, Grzegorz. No,
0: Grzegorz, no i co mi powiesz? Jaki będzie motyw?
3: Motyl.
0: No. Bo nie.
3: Motyle.
0: Motyle. Poczekaj, to w sumie, no blisko.
4: No to jest logo Tomorrowlandu.
0: Dobrze kombinuję, no czekajcie.
5: Ale dobrze kombinuję, kurde, no, podoba mi się to, bo mogę, naprawdę ogarnia. No,
0: mogę powiedzieć, jakie była druga odpowiedź? Bo tak, pierwsza...
3: No. Możesz.
0: Pierwsza to... Możesz. Dzięki, Grzegorz. Pierwsza to ziemniaki, a drugie to emocje. Co wybierasz?
2: Emocje.
0: Wiadomo. A, Ewelina. Ja myślę, że to trzeba jakoś rozdzielić te nagrody, no. Dwie dobre odpowiedzi Grześka, czyli co? Książka Tomorrowland?
4: Tak.
3: Super.
0: Okej, okay. I co? Ewelinie, to merch dajemy też, nie? Wysyłamy.
4: Wyślemy.
5: No oczywiście,
3: jasne,
5: że wyślemy.
3: Jasne. Ja właśnie na tą książkę głównie polowałem.
4: No to brawo.
3: Mam nadzieję, że uda się też pojechać do Belgii.
0: Słuchaj, wszystko jest jeszcze przed tobą. Szanse spore, słuchaj Meloradia. Dzisiaj zgarniasz książkę o Tomorrowland. Dla Eweliny mamy merch. No i dla wszystkich oczywiście super dnia. Trzymajcie się, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio.
0: A teraz w Melo już 22 minuty po godzinie 8. Wiktoria Kida w Meloradio.

0: Albany, halo, w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziś mamy środę, jest trzeci dzień czerwca, przed długim weekendem jesteśmy. Ten długi weekend zaczniemy jeszcze przed 10:00, o wiele szybciej i wcześniej niż inni. Zaczniecie go z Melo Radiem. Dzisiaj też Światowy Dzień Roweru, jeżeli tylko macie taką okazję, to poświętujcie odpowiednio, a w długi weekend to już w ogóle będzie okazja. Dzień Savoir Vivre, także i dzień dobrej oceny. No od nas to macie samą wyjątkowo dobrą ocenę, od samego rana.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
7: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
8: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
9: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jedziemy?
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml. 16,90 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
17: Uwaga! Podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: wszystko, czego dziś chcę.
13: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silvercrest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Po reklamie.

Jest takie miejsce, wcale niedaleko, gdzie chcemy być z tobą i takie wydarzenie, na którym nie może was zabraknąć. Tym bardziej, że będą tam na pewno Sigala, Hughel, Paul Van Dyk, James Hype, a także Afrojack i Scooter. I mógłbym tak długo wymieniać, bo line-up jest naprawdę długi i mega mocny. Sunrise Festival w Kołobrzegu już niedługo, bo w połowie lata. Bilety będą dziś znów dla was do zgarnięcia w Meloradiu. A już w piątek od 21 kolejny program Sunrise On Air w Meloradiu, a w nim najlepsza klubowa muza, jaką znacie ze scen, Sunrise Festival. Na ten największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce zabiera was Meloradio. Kolejne bilety do zdobycia już dzisiaj. Nie przegapcie tej okazji, a to, co będzie się tam działo, zapamiętacie na pewno na zawsze. Bilety już niedługo w Melo.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu, a to pozycja 19 z ostatniego dotowania 30 Meloradia. Fisher i Tones and I w Melo. Najnowsze notowanie już w piątek, a wy jesteście w stanie oczywiście w każdej chwili podbić notowania tego numeru. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na wasze ulubione. Już za 9 minut 9, niedługo newsy.
1: A w nich oczekiwania na mecz o półfinał French Open Mai Chwalińskiej.
2: A już o 9:00 zagramy
0: And the Dust of Melo. Jak macie duże oczekiwania co do pogody, to za chwilę będzie najnowsza prognoza. Koniecznie posłuchajcie w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak.

0: tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Od wczoraj jeździmy już wiaduktem przy Centrum Usług Publicznych w obu kierunkach. Między rondem a budynkami Centrum Usług Publicznych stawiana była wczoraj jeszcze wiata rowerowa. Dalsze prace będą się toczyć, a cała inwestycja ma być gotowa pod koniec czerwca, przypomina Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

0: Погода.
1: Synoptycy ostrzegają mieszkańców województwa opolskiego przed burzami, które od godziny 13 mogą już docierać do naszego regionu i do 21 będą się pojawiać. Tak wynika z wydanego ostrzeżenia. Burzom może towarzyszyć intensywny deszcz, a także grad i porywy wiatru do 85 km na godzinę. A zanim front burzowy dotrze do Opola, temperatura zdąży wzrosnąć do 24 stopni.
2: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Samolot z 24-letnią Klaudią wystartował z Pekinu. Polka trafiła do szpitala w Chinach w połowie kwietnia. Jest w śpiączce w sprowadzeniu z Pekinu chorej studentki. Pomaga polski rząd. Asseco pokazało system Polski Antydron. Największa polska firma IT stworzyła go od podstaw. Ma wykrywać i monitorować drony. Rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie militarne i cywilne, pisze Puls Biznesu. Maja Chwalińska zagra dzisiaj o półfinał French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Anna Kalińska z Rosji, która, jak sama Maja przyznaje, będzie faworytką tego pojedynku.
4: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana. Zagram najlepiej, jak potrafię.
3: Ćwierćfinałowe starcie zacznie się o 11:00.
2: A wy dzisiaj po prostu najlepiej rozgrywacie tę środę, która dla wielu jest piątkiem i tak to nam się bardzo podoba. 9:00, już podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria, hej, siema.

Switch Disco w Melo Radio. 12 minut po 9:00. Tak podkręcamy tempo w Melo w środę. Trzeci dzień czerwca dzisiaj. Uwaga, grzecznym proszę dzisiaj być, bo dzisiaj jest savoir vivre dzień i jest też dzień dobrej oceny. Jak spełnicie jedno, to dostaniecie drugie, czyli tą dobrą ocenę. A na całym świecie obchodzony, albo raczej objeżdżany jest dzisiaj dzień roweru, a w Polsce od dzisiaj wszyscy poniżej 16 roku życia jadący rowerem albo hulajnogą muszą używać kasków ochronnych. Taki nowy przepis wszedł w życie. Za brak kasku rodzice albo opiekunowie mogą dostać mandat, także pamiętajcie o tym, żeby wam z kieszonkowego rodzica cestówki nie potrącili. Bauza w Melo Magnetic. 12 minut po 9:00.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. I lubimy zabierać was w super miejsca, gdzie jest super muza i zabawa. Armin van Buuren będzie tego lata na tym wydarzeniu. Do tego też inni świetni artyści i niesamowite emocje na miejscu. I takie emocje będą motywem Tomorrowland. Jedziemy razem z wami do Boom w Belgii. To dosłownie jedziemy, bo transport też wam zapewniamy. Wejdźcie na meloradio.pl i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland jeszcze w lipcu, w te wakacje tego lata. Dołączcie filmy i foty. Wiecie, takie najbardziej odjechane i oryginalne. Czekamy na nie i czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Dajcie sobie szansę przeżyć takie wyjątkowe wydarzenie razem z nami, z Meloradiem i z całą ekipą naszych słuchaczy. Czekamy na meloradio.pl.

0: Moderki Włodarskie, lubię cię jak lato. Tak sobie przekombinowałem, przekminiłem na szybko i przekonałem się, że słuchaj, jest dużo fajnych słów na L. Jak
1: no kurde,
0: lato.
1: Jakie?
0: No o, lato okay. Na przykład. Bardzo
1: to
0: fajne.
1: Mi przychodzą lody, lizak.
0: Też o tym pomyślałem, okay. No.
1: Okej, właśnie kminie co jeszcze, no.
0: Czekaj, jak, no dobra, loty, samoloty jak lato, nie?
1: Najlepsze, ale, no, najlepsze.
0: Ale mam jeszcze, no. To ci się spodoba. Uwaga, luksus.
1: O tym niedobrze, Waldek, znasz.
0: Trafiłem w twój punkt L. I jeszcze jedno.
1: No.
0: Uwaga, labrador.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
6: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie. Radio.

0: Ela Ox, Ela Vinia, I Wanna Go w Melo Radio. Mamy dla was weekend, który zaczniemy już niedługo, a żeby ten weekend był naprawdę mega, no to mamy też szybką kasę dla was. Czekamy na wasze pomysły, na co ją wydacie. Sandra, na co by się przydało?
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Że na diamenty, no to zostało 5 wielkich rys.
0: Ale akcja! A wy jaki macie pomysł? Na co w ten długi weekend wydacie szybką kasę od Melo? Ta kasa może być u was od ręki, od razu, do wydania, natychmiast, więc dołączajcie, napiszcie, na co wydacie na meloradio.pl.

0: Anima w Melo Radio i Bad Angel. Słuchajcie, to my coś dla was mamy. Tak wcześniej, szybciej niż inni. Coś wam tutaj otworzymy i zaczniemy. No tak zaczynasz.
1: Wcześniej i dłużej.
0: Tak zaczynać to weekend można w środę tylko razem z Meloradiem.
2: No pewnie.
0: To jak zaczynać to już teraz. Nuta, którą znacie i która zwykle pojawia się w piątek, a tu proszę, przed długim weekendem. On, czyli Skuter.

0: U nas otworzył wam długi weekend Scooter, How Much Is The Fish. Będzie też tego lata na Sunrise Festival jedną z gwiazd, która zapada wam super muzę. No to co, newsy będą za chwilę, a ja słyszę się z wami jutro po 7:00. Także bądźcie.
1: No to pa, pa.
0: Za chwilę Adi. No to pa.
2: A już o 10:00 zagramy.
0: Daję Albi.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny.

0: Ceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Po reklamie.

Przed nami festiwalowy weekend, no i czekają nas zmiany na ulicy Barlickiego na odcinku wzdłuż amfiteatru. Jutro od godziny 6 rano do 8 czerwca, do wczesnego poranka, odcinek ulicy Barlickiego wzdłuż amfiteatru zostanie wyłączony z ruchu. W tym czasie ulica Ostrówek stanie się drogą dwukierunkową.

0: Do 24 stopni wzrośnie dzisiaj temperatura w Opolu i regionie jeszcze wczesnym popołudniem, ale od godziny 13 już można spodziewać się w regionie burz, które przyniosą również kilkustopniowe ochłodzenie. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami, które będą pojawiać się aż do 21 na Opolszczyźnie. Tak wynika z tego ostrzeżenia. Możliwy grad i porywy wiatru do 85 km na godzinę.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły wczoraj wnioski o wypłatę pierwszych zasiłków dla poszkodowanych przez tornado, które przeszło w sobotę przez wieś Balcarzowice. Jeszcze wczoraj pieniądze na wypłaty dla mieszkańców miały trafić do gminy Ujazd. To na razie zasiłki celowe do 8 tysięcy złotych. Większe odszkodowania na odbudowę domów będą wypłacane po ocenie zniszczeń przez powołaną przez gminę komisję. A teraz o pomocy, której tonącemu mężczyźnie udzieliła policjantka z Dobrzenia Wielkiego, wypoczywająca z rodziną na kąpielisku Balaton. Funkcjonariuszka wspólnie z dwoma innymi świadkami utworzyła łańcuch życia i wyciągnęła tonącego na brzeg. Pomoc przyszła w samą porę. A w piłkarskim klubie Odra Opole jest pora na nowego trenera. To Łukasz Tomczyk, znany ze swojej wcześniejszej pracy w Rakowie Częstochowa i Polonii Bytom.
2: Pewne fundamenty były, a codzienny trening jakby pod kątem obrony, ataku, faz przejścia, stałych fragmentów gry da ci odpowiedzi, bo drużyna się pewnie też zmieni, dołączy 10-12 zawodników.
0: Nowy trener podpisał z Odrą Opole umowę na 2 lata. Przed nami długi weekend i festiwal, o tym będzie za godzinę.
3: Zbliża się 10. Newsy Melo Radia Maracin Sikora. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmieć może po południu w 9 województwach. Chodzi o dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. 47-latek, który w niedzielę oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna, trafi do aresztu. Tak zdecydował sąd. Podejrzany to był już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Poszkodowany 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
3: Sprawca był pijany, grozi mu dożywocie. Mecz towarzyski odwołany z powodu eboli to w Hiszpanii. Burmistrz jednej z miejscowości na południu kraju zakazał rozegrania spotkania między Chile a Demokratyczną Republiką Konga. Wszystko przez wybuch epidemii w Afryce.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: 10:00 wybiła, siemanko, ja jestem Adi. No i zaczynamy, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Taya, I'll be good boys, hide away. Mamy środę, czyli mały piątek, Adi po tej stronie, siemanko.

Another Talk to You w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Skoro środa to mały piątek, to już trzeba zacząć planować weekend. No ale może kasa jakaś się przyda? Jeżeli tak, to jesteśmy i chętnie w tym pomożemy. Szybka kasa od Meloradia. 200, a nawet 500 zł na co tylko chcecie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co chcecie to wydać i to w zasadzie wszystko, bo potem do was oddzwonimy. Galantis, no money. No z nami zawsze będziecie mieć kasę.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Melo Radio. Kawałek, na który musieliśmy naprawdę długo poczekać, ale w końcu ujrzał światło dzienne i dzięki współpracy panowie pokazali, że nadają niemalże na tych samych falach, a Eda usłyszeć w takiej elektronicznej wersji, no to prawdziwa uczta. W tej godzinie jeszcze Meduza i Don't Wanna Go Home.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chill, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a. Tak, podkręcamy tempo w środę. Środa, tak jak każdy inny dzień, jest genialny na to, żeby zgarnąć coś wyjątkowego. Na przykład takie przeżycie na całe życie. I mówię tutaj o tegorocznym Tomorrowland, na który jedziecie z Meloradiem. I dojazd macie całkowicie gratis, także jest o co zawalczyć. A jeżeli chcielibyście pojawić się na miejscu razem z nami, no to wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na tę wyjątkową imprezę, na to najpotężniejsze Melo tak naprawdę na całym świecie. No i dodajcie jakąś wspólną fotę, jak imprezujecie, a może film? Nawet może film będzie ciekawiej. No i trzymam za was mocno kciuki, bo to jest coś nieprawdopodobnego, bo spotkacie się z najlepszymi producentami na całym świecie. No i generalnie będzie to coś, o czym będziecie mówić bez przerwy. Nie będziecie mogli się od tego uwolnić. Do dzieła. Meloradio.pl. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Już teraz.

0: Bob Sinclair, Kaiza i I Can't Wait w Melo Radio. Podobno córka Boba Sinclaira za każdym razem, jak tylko pojawia się coś nowego, to słucha numeru przed premierą i to ona decyduje, czy coś się nadaje. Ciekawy jestem, jak na to zareagowała Kaiza, ale skoro słyszymy ten numer, to chyba wszystko wydarzyło się właściwym tempem.
1: A już o 11 zagramy
0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. No to tak, minutę przed 11 newsem.

0: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
1: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
0: To dobre cechy charakteru.
1: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długo.

0: Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelegopole.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie. To jest Melo Radio. Pogoda.
3: Przynajmniej burzowe popołudnie i wieczór, tak twierdzą synoptycy i wydali w tej sprawie również ostrzeżenie, którym objęte jest całe województwo opolskie. Od godziny 13 do 21 na Opolszczyźnie możliwe burze, którym może towarzyszyć również grad i porywy wiatru do 85 km na godzinę, a także intensywny deszcz. Na termometrach do 24 stopni jeszcze około południa, ale burzowy front przyniesie na pewno kilkustopniowe ochłodzenie.
2: Są newsy Melo Radia.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Długi weekend przed nami i zapewne też wzmożone policyjne kontrole już od dzisiejszego popołudnia na trasach przelotowych województwa opolskiego. Policja przypomina również, weszły dziś w życie zmiany w punktach karnych, w tym brak redukcji za najpoważniejsze wykroczenia, podobnie jak obowiązek jazdy w kasku dla osób do 16 lat kierujących rowerami, elektrycznymi hulajnogami lub urządzeniami transportu osobistego. W Opolu długi weekend to przede wszystkim festiwal, któremu będzie towarzyszyć odsłonięcie pomnika Kory oraz odsłonięcia gwiazd na opolskim rynku. Tę część jutro o 16 zainał odsłonięcie gwiazdy Ewy Bem. Mówi dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik.
4: Uwielbiam Beatlesów, jak śpiewa Ewa Bem. Ewa Bem śpiewa fantastycznie piosenki z kabaretu starszych panów. W Opolu otrzymywała nagrody, śpiewała w bardzo wielu koncertach. Myślę, że to będzie w ogóle zaszczyt dla miasta.
3: W sobotę swoje gwiazdy odsłonią Maria Szabłowska i Natalia Kuchulska. Od jutra także i to już od 6 rano, związane z festiwalem zamknięcie odcinka ulicy Barlickiego wzdłuż amfiteatru, ulica Ostrówek będzie dwukierunkowa. W najbliższych dniach zmieni się też organizacja ruchu na Koraszewskiego. Szczegóły za godzinę.
5: Zbliża się 11. Newsy Melo Radia Marcin Sikora. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybrany został nim były dyplomata i były wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Na to stanowisko wyznaczył go prezydent Karol Nawrocki. Czwarty dzień z lądu i powietrza walczą o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Jak mówi jeden z pilotów bazy antypożarowej w Radawcu, pan Dawid, jest ciężko, ale najważniejsza jest pełna koncentracja.
6: Zmęczenie też swoje robię. Ogień szedł górą po koronach drzew.
5: Akcja trwa. Służby potwierdzają, że w większości pożar został już opanowany. Naukowcy zbadają arktyczne głębiny z pomocą robotów. Ruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję. Sprawdzą dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią. Będą szukać nieznanych dotąd organizmów.
7: Na zegarach 11. Siemanko, ja jestem Adi. No i zaczynamy dzisiaj środa, mały piątek. A to są bardzo dobre newsy przecież. Dajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie Meloradia. Ilenium, Ellie Goulding. Two ships in the night.

the truth. A nemá čo, či Beautiful v Meloradio. Every breath that you take, every word. Ale cudo. You're still beautiful. 17 minut po 11. Ale się fajnie dzieje. Słuchajcie, znamy wyniki plebiscytu Monoludy. To jest taki serwis dotyczący muzyki elektronicznej, generalnie techno, house, dramy, clubbing i inne bajery. No i powiem wam, że mega to śledziłem, bo byłem ciekaw, kto wygra i zajmie dane miejsce w poszczególnych kategoriach. No i słuchajcie, Monoludy 2025... Dla przykładu DJ Live Act Roku Polska 2025. Ważna kategoria, bo to wy, słuchacze i czytelnicy, wybieraliście. Na pierwszym Cream, którego spotkamy w Kołobrzegu. No ale w tej samej kategorii redakcja wybrała w pierwszej trójce Tripsa, DJ Jakubę i Nathana. No, a na pierwszym, i to mnie kompletnie nie dziwi, to Skytech. Ale a propos tego, w kategorii Festiwal Roku Polska 2025 na miejscu trzecim Sunrise Festival, na który jedziemy razem. No i tam właśnie będzie też wspomniany Cream chociażby na przykład. Także wszystko super się składa, a by the way, też to z emocje, to poczujemy razem, bo śmigacie z nami, a my z wami do Kołobrzegu na Podczele 31 lipca. Także kto chętny na Sunrise Festival, to słuchajcie Melo po 18.

Dobchab, See for Money. W Meloradio podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że mimo wszystko środa jest dla was bardzo pozytywnym dniem, no bo przypominam, to jest już bardzo blisko weekendu, zwłaszcza, że niektórzy to mają długi weekend i zaczynają go od jutra. Guys, jest przepięknie. James Hype, Be Mine, to jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
7: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
8: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
20: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
0: O reklamie.

Calvin Harris, Rock and Roll Man w Melo Radio. Lovers in the Past Life i 19 minut to godziny 12. I no właśnie teraz o zakochanych będzie trochę mowy, no nie bez powodu. No bo czytam właśnie na meloradio.pl, że Bagi miał potwierdzić związek z Magdą Tarnowską, tancerką, którą myślę, że dobrze kojarzycie. I to z pewnością między innymi przez ostatnią, to jeszcze poprzednią odsłonę Tańca z Gwiazdami. Ale podobno Bagi miał się obawiać tylko jednego. O co dokładnie chodzi? O tym przeczytacie na meloradio.pl.

0: Topic, Becky G, Sorry Puppy w Melo Radio. 10 minut do 12. Redaktor Siko razem, no siemano.
1: No cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będę wam mówić o tym, że hejt nie jest okej.
0: Hejt nigdy nie był, nie jest i nie będzie okej.
1: No dokładnie tak.
0: Dlatego nie hejtujcie, a jeżeli jesteście sfrustrowani, to idźcie na spacer.
2: A już o 12 zagramy.
0: Albo napiszcie do swojego kumpla coś miłego. A to Haven i Caitlin Aragon i I Run. A mówię o tym kumplu nie bez powodu, bo kumpel wybaczy. Kumple wybaczają.
1: Czasami.
0: Zależy,
1: co zrobisz.
0: To prawda. My w pracy co trochę się obrażamy.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.

Zapowiadane na dzisiejsze popołudnie i wieczór burze na Opolszczyźnie mają być tylko chwilowym załamaniem pogody, tak przynajmniej wynika z prognoz. Od jutra już wróci słońce, twierdzą synoptycy, i wrócą też nieco wyższe temperatury do 25 stopni, ma być jutro na Opolszczyźnie. A po dzisiejszych burzach w Opolu i regionie ma się o kilka stopni ochłodzić. Jutro już bez deszczu.

0: Sousnews i Meloradia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Przed burzami z gradem i silnym wiatrem ostrzegają synoptycy mieszkańców województwa opolskiego. Alert obejmuje całe województwo, ma obowiązywać od 13 do 21. Wiać może w czasie burz w porywach do 85 km na godzinę. To zapowiedź na najbliższe godziny, a w najbliższych dniach zmieni się organizacja ruchu na ulicy Koraszewskiego w ścisłym centrum Opola. Część miejsc parkingowych zostanie przeniesiona na rynek, a w miejscu dotychczasowych parkingów powstaną ogródki gastronomiczne. To odpowiedź miasta na zapotrzebowanie restauratorów, bo lokali jest tam coraz więcej. Zmiany mają zostać wprowadzone jeszcze w czasie festiwalu. Na koniec jeszcze ważna zmiana w opolskim świecie sportu. U sterów w Odry Opole stanął nowy trener. Piotra Plewnie zastąpił znany z Rakowa, Częstochowa Łukasz Tomczyk.
2: Chcemy dodać młodych zawodników z Polski i oczywiście to będzie miało pewnie wpływ na początku, no bo to nie jest takie proste, żeby kiedy przychodzi 10-12 zawodników, żebyś od razu już wygrywał i ta drużyna nie wiadomo jak wyglądała, bo wszyscy się muszą zgrać.
1: Pierwsze mecze w nowym sezonie Odra Opole rozegra już pod koniec lipca. Wcześniej odbędzie się kilka spotkań sparingowych.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Iran ostrzelał międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie. Poinformowały o tym media. W ostrzale mieli ucierpieć ludzie. Hejt nie jest okej. To nazwa akcji skierowanej do młodych ludzi. Na YouTubie można obejrzeć film, który jest krótkim poradnikiem na temat tego, czym jest hejt, jak na niego reagować i jak z nim walczyć, mówi współautorka akcji Ewa Abart.
5: Hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, bo jest bezpłatny, niewidzialny, a skala jego rażenia trudna do wyobrażenia.
4: W filmie wypowiadają się eksperci, którzy na co dzień pracują nad zwalczaniem hejtu, prawnicy, aktywiści czy przedstawiciele różnych fundacji. Na koniec Niemcy. Od 1 lipca turyści zapłacą za wstęp do katedry w Kolonii. Cena biletu wyniesie 12 euro. Opłata ma pokryć rosnące koszty konserwacji i utrzymania budynku.
3: Siema, jest 12. Fajnie się z wami słyszeć, fajnie się z wami widzieć. No to jedziemy z tematem, bo jest środa, mały piątek. Haven, Caitlin, Aragon i Iron. Kiedy inni gadają, my już gramy. To jedziemy.

A Locality Dive into me w Meloradio. Podkręcamy tempo i mamy 15 minut po 12. Słuchajcie, przed momentem dostałem na WhatsAppie Meloradia zdjęcie od naszego słuchacza Michała, który chwali się tym, że był u barbera i naprawdę widzę, że tu stylowa totalna, bardzo fajna stylizacja włosowa, jest gituwa, ale tak myślę sobie, że jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to zróbmy coś z tym. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Może na barbera, może na coś innego, może chcecie po prostu zaszaleć. Jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to do dzieła. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Dajcie znać.

0: Ale Farben, Body Talk w Meloradio, 26 minut po 12. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze znajdzie się moment na to, żeby zagrać coś nowego od Fukaja i Liwki w ramach projektu Enklawa. Chcę więcej, mega wakacyjny numer, który coś czuje, że będzie z nami dłużej. To jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Morliny są gorące.
11: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
12: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Opole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Opole.
11: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana dr Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

DJ Sami i Heaven w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo, 18 minut do 13. Ważna sprawa, ważne info, także zróbcie głośniej, bo będę miał bardzo, ale to bardzo istotną kwestię do poruszenia. No bo wy wiecie o tym, że znowu udało nam się i jedziemy razem na tegoroczny Tomorrowland i będziemy mieli tyle pięknych imprezowych wspomnień, że aż będzie ciężko to wszystko spamiętać, ale generalnie sprawa jest taka, że wy jedziecie razem z nami. Jeżeli faktycznie chcecie, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie ruszyć na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak się bawicie, albo jakieś nagranie. Myślę, że warto, bo będziecie to wspominać bardzo, ale to bardzo długo. Przy okazji kroczki nabijemy, bo tam będzie tyle scen, że o matko, Armin Van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, to tylko część artystów, którzy się pojawią, bo będzie ich od groma. A, no i dojazd z Afriko. Będziemy się integrować w trakcie.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale misia, ta nuta jest cudna. Fukaj, Liwka, Enklawa, chcę więcej. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. 8 minut do godziny 13. No jest dobrze. A będzie jeszcze lepiej, bo blisko fajrantu jesteśmy i ze mną jest też Ula Harciarek.
1: Tak, siema. Cześć. No i właśnie, czy będzie fajnie na stacjach paliwowych? No to się przekonamy.
0: Okej.
1: Okay, powiem o benzynie. I powiem też o lewym.
0: Lewy to prawy człowiek.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją

0: o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne benzyny spadną jutro i w piątek 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, 98 6,52, a diesel bez zmian 6,40. Sypią się mandaty z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. W zeszłym roku wykryły ponad 1 300 000 naruszeń. Rankomat.pl i Grzegorz Demczyszak.
2: Największy liczbowy wzrost widać w odcinkowych pomiarach prędkości. Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy.
1: 10% łamiących przepisy to kierowcy spoza Unii. Robert Lewandowski jest w centrum kampanii wyborczej kandydatów na prezesa tureckiego klubu Fenerbahçe Stambuł. Obietnica jego pozyskania ma przekonać głosujących do biznesmena Hakana Safiego. Lewy miałby zarobić w tureckim klubie nawet 15 milionów euro rocznie.
0: Wszędzie ta polityka.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ciekawe, czy teraz lewy ruszy z jakąś kampanią wyborczą, nie? Głosuj na lewego, to prawy człowiek, nie? Free kebab. 13 do zegara krzywa. A ty po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Dust, Caris i Zokyria. Od tego zaczynamy. Siemanko, hejka.

Just Sammy, The Chainsmokers, Seals i All The Time w Meloradio. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że warto zrobić coś szalonego i na przykład zawalczyć o swoje marzenia i dobre przeżycia. I od tego macie nas, Meloradio zawsze w tym pomaga. I wy pewnie już o tym słyszeliście, ale ja tylko przypomnę, że możecie z nami śmignąć do Kołobrzegu, na Podczele, do Sunrise Festival. 31 lipca ruszamy, a wy razem z nami, jeżeli tylko chcecie być wśród tych najpotężniejszych producentów, no to guys, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie uważnie Meloradia. Na przykład po 18 w programie Idę w Melo będzie szansa na to, by faktycznie posłuchać tych pięknych scen. Ja mam zamiar coachować przy Red Stage'u, bo tam pojawią się bardzo fajni artyści. Generalnie mam nadzieję, że zbijemy pionę, no i że będziemy mogli trochę pogadać, no i doskonale się bawić. No, to jesteśmy umówieni, do dzieła. A teraz Alan Walker.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. A to lato jest naprawdę już bardzo blisko. No bliżej niż dalej. No, mam nadzieję, że plany na wakacje już jakieś macie. Jeżeli nie, no to też możecie zacząć o tym myśleć oczywiście. W międzyczasie, jeżeli macie, to się tym podzielcie na WhatsAppie Meloradia. Chętnie poczytam albo może posłucham, bo nagracie głosówkę. Także do dzieła. Jestem mega ciekawy, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: tego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.

Muzyczna legenda Avicii, Levels w Melo Radio. No my faktycznie wbijamy na kolejny poziom. A to nie bez powodu, no bo ruszamy na Tomorrowland, a wyjedziecie razem z nami i to totalnie z Afryko. Słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego właśnie w Belgii na Tomorrowland, to witam i zapraszam, cytując klasyk. Wbijcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać i się doskonale bawić. Podeślijcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo może jakieś nagranie, jakieś wideo. Myślę, że to drugie będzie nawet fajniejsze. No i co? Widzimy się, będziemy się superancko bawić i będziemy mieć wspomnienia na całe życie, to na pewno. Meloradio.pl, wbijajcie i nie traćcie czasu, bo spotkamy tam, myślę też, że Kaigo, który zagra już teraz.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: brzmi to jak Sunrise Festival. You girl, moving to the sun. Tak podkręcamy tempo i tak też będzie w Kołobrzegu już niedługo. 8 minut do 14. Iga, Mikołaj, studiu, siema. Czy możemy na coś liczyć dzisiaj fajnego?
1: Możemy liczyć na króla Latino.
0: Nie, naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Ale super. I będzie miał swoją kiełbasę?
1: No swoją na pewno. Pytanie, czy przyniesie prezenty jakieś.
0: A, no to zobaczymy.
2: A już o 14 zagramy.
3: Aben Hertz.
0: Bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Nie, to my ci dziękujemy.
0: Nie, to ja dziękuję.
1: Nie,
4: ale to my dziękujemy, no co jest? Halo, halo.
1: Ale spokojnie.
0: Dobra, to dobra. Na razie, hej.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku. Tylko z aplikacją. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Super wieści z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do półfinału French Open. Ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Za awans do półfinału może dostać 750 tysięcy euro. Na drogach będzie więcej patroli. To oczywiście w związku z długim weekendem, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
3: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
2: Mundurowi przypominają o zakazie ruchu ciężarówek. Znamy zwycięzców plebiscytu muzyki elektronicznej Munoludy. Wśród laureatów wybranych przez jury są DJ-ki Lulu Malina i Bambi Uzi, a także duet Rysy.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Wejdę.
5: Wyjdę?
0: Będę?
5: No mam nadzieję, że będzie.
0: Będę. A, czy z Colin będzie?
5: No.
0: Będzie.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy środę, środa to dzień przyjemności, dlatego zaprosiliśmy specjalnie do Freak Fightu z Kolima, króla Latino.
2: No większej przyjemności chyba nie można sobie zrobić w taki dzień jak środa właśnie. Zwłaszcza, że będzie o kiełbasach.
1: O kiełbasach, mamy nadzieję, że jakaś kiełbasa do testowania to wleci.
2: Wiesz co, careful what you wish for, jak to mówią za oceanem.
1: Masz rację.

0: How does it feel w Maloradiu? Ja wiem, że jutro jest Boże Ciało, ale my obchodzimy dzisiaj Boże Ciało, bo przychodzi z Kolim.
1: Ale to boskie ciało się mówi w takim
0: boskie,
1: razie.
0: Boskie ciało, tak.
1: Mój ulubiony dowcip to jest taki właśnie a propos Bożego Ciała, nie? Że przychodzi gość do komunii, ksiądz mu mówi, nie ciało Chrystusa, on mówi, dzięki, długo ćwiczyłem.
0: Wow, normalnie gorąco mi się zrobiło. Za chwilę z Kolim wejdzie, to ty chyba zrzucisz tę bluzę.
1: Wiesz co, no chyba tak, bo jak tutaj podniesie nam temperaturę,
0: jest to teratery,
1: kto wie, co się będzie działo. Zostańcie koniecznie z nami.

0: ale są Destiny. Słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. 47 minut atencji powinieneś mi dawać, abym była szczęśliwa dziennie.
1: Ale ile jeszcze mam ci dawać minut atencji? Ja już więcej nie poświęcę. 4 godziny to jest ile minut? 60 razy 4.
0: 200?
1: 40.
0: 40
1: tak.
0: Minut. Aha. Brawo, umiesz matmę.
1: No ty też, gratulacje dla
0: dziękuję.
1: Nas.
0: Dziękuję, ale to ma być takie 47 minut bez telefonu, że patrzymy sobie w oczy, rozmawiamy i nie ma w ogóle nic dookoła.
1: No dobra, ale w jakim celu to robić?
0: Takim, żebym była szczęśliwa.
1: Aha.
0: Tak mówią amerykańscy naukowcy, że to powoduje, że...
1: Tak napisali, amerykańscy naukowcy oświadczają. Iga Dudziuk potrzebuje 47 minut atencji dziennie.
0: Ale nie tylko Iga Dudziuk, ogólnie kobiety. I jeżeli ja jestem szczęśliwa, to ty też automatycznie będziesz szczęśliwy, bo nie będę się pytać, hej, co tam, czy jesteś smutny, co u ciebie.
1: Tak, na pewno tak właśnie będzie. Ja totalnie ci ufam.
0: I nie powiem ci domyśl się, bo będziesz ze mną rozmawiał cały czas.
1: Ale przecież wczoraj mówiliśmy o tym, że cisza rozwija mózg.
0: Nie mój.
1: Oj, dziewczyny.

0: numer. Repeat it. Słyszysz? Coś mi przeszkadza teraz. Mikołaj.
1: Jest teraz sezon na komary.
0: Bardzo nie lubię komarów, a pochodzę z Warmii.
1: A widzisz, no to może cię zainteresować taki wynalazek Stephena Changa, który postanowił połączyć sztuczną inteligencję i lasery i stworzył narzędzie do unicestwiania komarów.
0: Narzędzie do unicestwiania komarów?
1: No, chociaż to takie trochę niebezpieczne, nie? Uczyć sztuczną inteligencję strzelać do czegoś, co się rusza.
0: Jest mniejsze.
1: Za chwilę Skynet pełną parą wjedzie.
0: A wiesz, kto jeszcze za chwilę wejdzie?
1: A może wyjdzie?
0: Zobaczymy, z Colim.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Po reklamie.
10: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Brawo.
1: Mamy rekord. Niechlubny wprawdzie.
0: Niechlubny. To jest powiązane też na przykład z największym wrogiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czyli chrabąszczem majowym. Chrabąszcz majowy to jest taki gość, który na Twitterze wrzuca arkusze egzaminacyjne, ale to nie jest właśnie jedyna afera, bo no jest rekordowa liczba unieważnionych matur.
1: Przez telefony.
0: Przez telefony, tak jest.
1: Za moich czasów, a za w ogóle czasów Mikołaja, to nie używało się telefonów, tylko ewentualnie takie na korbkę.
0: Nie, to wtedy się pisało takie małe karteczki i się przyklejało, a co ja wam będę mówił.

0: Favor, Fisher, Tones and I. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. I tak spoglądam w newsy Meloradia i będą wspaniałe wiadomości, jeśli chodzi o pogodę.
1: Co, że nie będzie padać jednak, bo już od 4 dni zapowiadają deszcz.
0: Pomidor.
1: Aha! No to fantastyczne newsy w takim razie o pogodzie, Iga. Super.
0: Ale będzie twist, obiecuję.
1: Czyli będzie padać,
0: ale
1: będziecie z tego zadowoleni.
0: Na przykład można się pocałować w deszczu.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
4: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
3: O, dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wellbeing Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Morliny
5: są gorące.
9: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
10: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harczarek on the mic.
2: Ponad 7 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Chełmie, w którym zginęło dwóch 18-latków przewożonych w bagażniku. Kierujący 20-latek był pod wpływem alkoholu i przekroczył prędkość. Wyrok jest nieprawomocny. A teraz sprawdzamy pogodę na długi weekend. Może być burzowo i deszczowo, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Temperatura wyniesie od 20.

0: 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem, do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
1: Najchłodniej nad morzem, tylko 16 stopni. No i jeszcze Szkocja. Na przedmieściach jednego z miast grasuje papuga i denerwuje kierowców, bo wydziobuje uszczelki z samochodów.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Kochani, nadciąga król Latino, teraz już serio.
4: Dotarł, tak, na miejsce. Już była kolejka po zdjęcia.
3: Jakie to było w ogóle urocze. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Don't Wanna Go Home w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A dzisiejszym gościem we Freak Fajcie jest...
1: No on! Skolim. No on, przez duże O!
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie, panowie, witam i dziękuję, że mogę tu być z wami. Tam... I nutka nostalgii, że odwiedziłem te studio po półrocznej przerwie.
0: Jak tam twoje kiełbasy?
2: Rekordowa sprzedaż. Przyznam się szczerze, że słyszałem, że dziewczyny i chłopaki pracują dzień i noc, że szukają dostaw przypraw, bo pierwsza ta dostawa, że tak powiem, no, przeraziła skala linię produkcyjną, ale cieszę się najbardziej, jesteśmy na żywo teraz?
0: Tak.
2: Cieszę się z tego, drodzy państwo, że tą moją popularność mogę wykorzystywać do tego, że firmuję rzeczy, które lubię i że ta cena wszystkiego, co robię zasadniczo, czy to paliwo, czy to kiełba, czy parówki, czy perfumy, wszechstronność, że to jest na każdą kieszeń, że pomaga mi mój wizerunek w promocji tego, ale że to jest dostępne dla państwa i dla nas wszystkich. To jest super sprawa. Bo zrobić pączka czy restaurację, korzystając ze swojej popularności, czy jakiś tam pub, gdzie ceny są takie, że stać ludzi, żeby wpaść tylko raz, zrobić sobie zdjęcie, no, może dlatego te biznesy tak szybko padają. A ja sam 6 lat temu miałem bardzo mało, żeby nie powiedzieć nic, to teraz chcę wychodzić do ludzi z tym.
0: Super, mamy dla ciebie niespodziankę i gwarantuję ci, że nikt z tobą tego nigdy jeszcze nie zrobił.
2: No dobrze. Mocne słowa. Troszkę się wystraszyłem.
0: Nie bój się.
2: Trochę się wystraszyłem. Jest intymna atmosfera w studio, ale myślę, że będzie fajnie.
0: Zapowiesz teraz swoją piosenkę. Skolim, nie dzwoń do mnie mała, proszę.
2: Trzeci utwór. Aha. Jak we mnie nie wierzyli, że powyglądasz idealnie i po Kiss Me Baby mówili, że już się skończyłem 5 lat temu. Drodzy państwo, nie dzwoń do mnie mała, cieszcie się i bawcie się.

0: David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do w Melo Radio. Dzisiejszym gościem Freak Fightu jest Skolim. Czy Skolim, ty na przykład wiesz, co to są fanfiction?
1: Mogę tak sobie wyobrazić, czy to są...
0: opowiadania takie.
2: Takie napisane przez swoich fanów.
0: Tak, tak.
1: Okej. O Boże, słyszałem takie historie, że za głowę można się złapać.
0: Proszę cię, żebyś założył teraz słuchawki. Dobrze. Znaleźliśmy specjalnie opowiadanie o tobie na odpadzie. Chcemy ci tutaj przytoczyć
2: autorstwa piękny... Natalka Fanfiction.
0: Poranna burza i czułość idola, tak się nazywa. Poproszę o podkład. Obudziłam się z sercem jeszcze ciężkim od wczorajszych emocji. Wykonałam poranną rutynę mechanicznie, jak robot, i niepewnie zeszłam na dół do kuchni. Nie umiałam nawet wyjaśnić, dlaczego tak się stresuję zwykłym zejściem po śniadanie. A odpowiedź zjawiła się sama. W drzwiach stał on.
2: Konrad. W krótkich spodenkach, bez koszulki. Jego umięśnione ramiona i szerokie plecy rozświetliły całą kuchnię. Siedział tam jak Bóg, a ja nie potrafiłam oderwać od niego wzroku, choć wstyd mi było aż do szpiku kości. Czerwona jak burak zorientowałam się, że zerkałam na niego za długo, tylko po to, żeby zerknąć na niego jeszcze raz.
0: I co ty na to?
1: Kiedyś był taki audycje radiowe, takie teatralne. Mm-hmm. I przyznam się szczerze, że tak się troszkę poczułem. Super podział na głosy. No, jesteście radiowcami też, brzmi to niesamowicie. No, jak wstęp do jakiegoś takiego filmu troszkę.
0: Trochę tak.
1: Takiego, wiecie, pikantnego. Mm-hmm. Zmysły pobudzone, fantazje w pełni. Delikatnie się czuję zawstydzony. No, ale ktoś ma lekką rękę, lekkie pióro. Ktoś całkiem...
2: Ale Natalka, jeżeli teraz to usłyszała, no to...
1: Natalka, pozdrawiam w kuchni, blat, kiełbasa na stole, no... Czekam na product placement jeszcze w tej historii. Jest absolutna petarda.
0: Wiesz, że to ma 30 rozdziałów?
1: No. Widać się, artyści są wśród nas w pełni.

0: Anima, Joji, Beautiful w Maloradiu. Słuchacie, Freak Fightu, jest z nami Skolim. I Skolim nie przyszedł bez powodu, bo Skolim ma na koncie współpracę z panią Justyną Steczkowską.
1: Tak, z Justynką mieliśmy przyjemność zrobić taki numer. Ja ją wciągnąłem do swojego świata.
0: No
1: ona troszkę narzuciła, a nawet myślę, że bardzo narzuciła ton tego, jak to widzi. Bardzo zadowolony jestem po takim jakby rozpoczęciu tych duetów z znanymi polskimi i uznanymi wokalistkami jak Cleo, czy Blanka, czy tutaj Justyna Steczkowska. Faktem tak się złożyło, że każda z nich reprezentowała Polskę na Eurowizji. Chyba tak jakoś podświadomie takim kluczem się kierowałem. Fajnie, uważam, że są to osoby, które bawią się muzyką, pokazują, że ramy muzyki nie istnieją i naprawdę są ambasadorami tego, że muzyka łączy ludzi, a ja mogę mieć tylko przyjemność z tego, że mogę sobie z nimi działać i robić takie rzeczy.
0: To jeszcze w tej godzinie zagramy Mamacita.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kaufland jest.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
2: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

0: To Alan Walker, The Spectrum. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Naszym gościem we Freak Fight'cie jest Skolim, który przyszedł z piosenką Mamacita z Justyną Steczkowską. Mm-hmm.
1: Tak jest.
0: Mm-hmm. Co cię najbardziej zaskoczyło w Jusi?
1: Jej elokwencja.
0: O.
1: To, jaką klasę reprezentuje swoją osobą, że jest bardzo dowcipna. Jest w pewien sposób zabawna, ma mnóstwo anegdot, którymi sypi jak z rękawa. Jest bardzo przyjemną osobą. Super, super, super gadka i bardzo przyjemna w rozmowie. Myślę, że jest 30 lat na scenie. Nie wiem, czy jakieś większe skandale były z Justyną związane. Raczej nie. Robi swoje, kocha muzykę. Czy to swoje autorskie numery, czy to taka muzyka filmowa, bo też Justyna bierze w tym udział, opowiada mi o wielu koncertach z kolędami i teraz robi kolejną płytę. Super, myślę, że niesamowita artystka, działa, dba o siebie, o swoją przyszłość i przede wszystkim o swoich fanów, bo nie ma artystów bez fanów. To ludzie nas tworzą i to ludzie nam dają możliwość, że tak powiem, dotarcia do nich i realizowania siebie.
0: Bo ty jesteś też takim płodnym artystą. Skąd ty bierzesz inspirację na
1: z życia. Między ludźmi, nie siedzę w domu, tylko siedzę między ludźmi, poznaję ludzi różnych, o różnych poglądach, o mieszkających w różnych miejscach. Bardzo lubię gadać z ludźmi, bardzo lubię wymieniać się poglądami, rozmowami. I otwarty jestem chyba na świat. I to od dziecka mam taką przypadłość, że zagaduję i wdaję się w rozmowy. Także myślę, że ja też dużo rzeczy widziałem, przeżyłem przez te 29 lat śmiesznych, fajnych, sympatycznych. To też jest taki motor napędowy, że ta głowa i wyobraźnia jest nieograniczona.
2: Pięknie powiedziane. W ogóle my się chyba zaprzyjaźniliście z Justyną, bo widziałem, że ona też się bardzo przyjemnie o tobie wypowiadała w samych superlatywach, że fajny chłopak, super tak, się pracuje.
1: Myślę, że tak. Że też studio ją zaskoczyłem, ale przede wszystkim jestem przekonany o tym, że polubiliśmy się z Justyną. Jest ciepłą osobą. Mogę jej tutaj wystawić certyfikaty bardzo pozytywnej osoby.
2: No to owoc tej miłości musi się pojawić teraz na antenie Meloradia. Mamacita, zapowiesz?
1: Oczywiście, panie i panowie, Skolim i Justyna Steczkowska w utworze pod tytułem Mamacita.
0: Dajcie głośniej, kochani, dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%.

promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Co jest grane w Opolu?
1: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. To już ostatnia prosta przed Opolskim Festiwalem. Festiwalową atmosferę na rynku zainauguruje jutro o 16:00 odsłonięcie gwiazdy Ewy Bem. Jutro ruszy również festiwalowa strefa zabawy. Czynna będzie codziennie przez cały festiwal od 12:00 do 21:00. Znajdą się tam 4 specjalnie przygotowane pudełka, do których można będzie wejść i zapozować jak gwiazda festiwalu. Działać będzie także strefa widza. Ciekawe koncerty również przed nami na opolskim rynku i tak na przykład jutro o godzinie 18:00 na około festiwalowej scenie wystąpi Barry Black, pochodzący z Opola, producent muzyczny, kompozytor, wokalista i DJ, od lat związany z polską sceną hip-hopową i soulową. W piątek na tej samej scenie koncert poświęcony Korze, Moje Boskie Buenos w wykonaniu Damiana Ukledża. W sobotę będą muzyczne pocztówki i na scenie na rynku pojawi się Tadeusz Seybert.
2: Zapraszamy na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: I na początek ostrzeżenia synoptyków IMGW wydało alerty przed burzami. Zagrzmieć może w południowej i zachodniej Polsce. Stabilnie za to na stacjach paliw, ale co będzie po długim weekendzie, to już wróżenie z fusów, bo napięcie na Bliskim Wschodzie znów rośnie, mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
5: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach.
4: A na dziś za benzynę trzeba zapłacić 5 zł i 95 groszy. Jutro będzie o grosz mniej. A na koniec Portugalia i paraliż komunikacyjny. Przez strajk generalny odwołano ponad 200 lotów.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, w jakim miesiącu urodził się najlepszy buziakodawacz.
3: Okej, ładne określenie.

0: Rhythm of the Night, Fede Legrand. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Najlepiej całują się ludzie urodzeni w styczniu, w marcu, w maju, w czerwcu,
1: tak,
0: w październiku,
1: tak,
0: i w listopadzie.
1: Dobrze.
0: Umiem angielski.
1: Brawo.
0: A ty jesteś z jakiego miesiąca?
1: Z listopada.
0: A ja ze stycznia.
1: To co, testujemy?
0: Mam chłopaka.
1: Ja z którego on jest miesiąca?
0: Z października.
1: A, no to potwierdzasz te badania, czy zaprzeczasz?
0: Potwierdzam, potwierdzam. Możemy wszyscy razem.
1: Well.
0: Gips, tak podkręcamy.
1: A z kolei z którego jest miesiąca?
0: O, dobre pytanie, ja nie wiem. Trzeba sprawdzić.
1: Niech tu szybko wraca.

0: 21 po 16 w Meloradiu. Mikołaj, a dzisiaj jest jakiś mecz?
1: Dzisiaj jest mecz na Stadionie Narodowym. Uważajcie na utrudnienia, jeżeli nie mieszkacie w Warszawie. Dzisiaj gramy z Nigerią. Mecz towarzyski.
0: Aha, jaki?
1: No i towarzyski. Czyli o nic. O pietruszkę.
0: A to, no dobra. Mhm.
1: No tak, no nie jedziemy na mundial, więc chłopaki se muszą z kimś pograć, nie? Więc wypadło jakoś na Nigerię.
0: Dobra.
1: No i Nigeryjczycy przylecieli z Londynu. Mm. Wszyscy zadowoleni, gotowi na trening. Ich sprzęt na trening też przyjechał z Londynu. No tylko nie przyleciał kluczyk do tego sprzętu. Ktoś im powiedział, nie mam kluczyka.
0: Więcej sprzętu niż talentu?
1: No właśnie nie.
0: Czyli więcej
1: talentu
0: niż
1: chyba w przypadku
0: sprzętu?
1: Naszej kadry, sądząc po tym ostatnim meczu. No zobaczymy, jak będzie dzisiaj wieczorem.
0: Trzymamy kciuki za naszych.
1: Oczywiście. No Robert dzisiaj musi.
0: Musi
1: hat-tricka co najmniej.
0: Anka, nie denerwuj go dzisiaj. Satellite, September.

0: Mikołaj, mój przyjaciel, powiedział mi żart powiedzieć ci.
1: Dawaj.
0: Jak się pita Ejben?
1: Halo? To dobry żart.
0: Bardzo dobry
1: Widać,
0: żart.
1: Widać, że przyjaciel bardzo inteligentny.
0: No, dzisiaj mamy dzień savoir-vivre w ogóle i dzień dobrej oceny.
1: Wow.
0: Więc cię oceniam pozytywnie.
1: Dziękuję pani Igo, ja również panią oceniam pozytywnie. Całuję rączki.
0: Och, wspaniale.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. To jest Melo Radio. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej! Tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Kurtka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Po reklamie.

0: Dive, Lost Frequencies. A tego pana usłyszymy na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Ja mam ciary normalnie, jak usłyszałam ten dźwięk, bo Meloradio zabiera was na Tomorrowland w Belgii, to się dzieje.
3: I teraz odpalamy no pierwszą z tych petard, które mamy w swojej zbrojowni i za chwilę spróbujemy kogoś wysłać na Tomorrowland.
0: Dzwonimy do Gosi. Ja jestem tak podekscytowana, że nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle. Gosia, odbierz ten telefon, odbierz, proszę.
4: Tak, słucham.
0: Gosia, Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
4: Okej, właśnie ciebie słucham.
0: Wyafirmowałaś to sobie, dziewczyno, tak, chyba.
4: Wyafirmowałam to sobie.
3: Gosia, jesteś ogromną miłośniczką Tomorrowland i to do tego stopnia, że będzie on w chyba najważniejszym momencie w twoim życiu.
4: No, będzie w moim, naszym najważniejszym, moim i Olka, bo piosenka w ogóle anime będzie naszym pierwszym tańcem, sala będzie stylizowana na Tomorrowland, no wszystko będzie w tym
0: wow,
4: związane.
0: Wow. Gosia, umówmy się tak, że teraz dzwonimy do Olka i my się wyciszymy i ty go przywitasz. Coś tam mu wkręcisz.
4: Tak, dobra, czekaj, bo miałem tylko teraz wypadek samochodowy, jeszcze w sierota. I muszę
0: piszę,
4: więc mu piszę, żeby odbierał ten telefon. Sekundka, błagam, bo to jest dla mnie najważniejszy moment, a on odwalił taką manianę.
0: Słuchaj, musimy spróbować do niego zadzwonić i tak, nie stresuj się, ja do niego dzwonię, dobra. I jak odbierze, to się do niego ładnie odezwij, dobra?
4: Tak, dobrze, okej.
0: Okay. Okej. Okay.
5: Słucham?
4: Halo? Hej, kochanie. Co tam robisz? Mam nadzieję, że masz dzisiaj jednak dobry dzień, chociaż troszkę.
5: A kto dzwoni?
4: No to ja, Gosia.
5: A czemu dzwonisz?
0: Olek!
4: A mam do ciebie niespodziankę!
0: Meloradio tutaj się kłania.
3: Cześć!
5: O, witam serdecznie. Witam. Nie poznałem po głosie.
3: No pięknie, pięknie.
0: Wiesz co, bo Gosia chce cię zabrać na Tomorrowland, a ty jej po głosie nie poznajesz? Chłopie!
5: Bo ja jestem w szoku.
4: Gosiu,
5: zabierz mnie pewnie, jestem chętny, jestem już spakowany nawet.
0: Poczekajcie, no to będziesz w jeszcze większym szoku za chwilę.
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
5: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
4: Boże!
5: Ale fajnie.
0: I to nie koniec! I to nie koniec! Macie jeszcze dojazd do Boom?
3: Przyda wam się z tego, co słyszeliśmy już na antenie?
4: Przyda nam się.
5: Pewnie,
0: pewnie. Plecak, bluza, skiety, pomadka, książka Tomorrowland, no i zestaw kosmetyków.
5: Bardzo dziękujemy. To jest niesamowite.
0: My też was kochamy. Bawcie się cudownie.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Bad Angel, Anima, Lisa. Wysłaliśmy na Tomorrowland w Belgii Gosię i Jolka.
1: No, ucieszyli się bardzo i mnie to cieszy, no bo ten wypadek brzmiał poważnie, ale na szczęście nic się nie stało.
0: A za chwilę newsy Melo Radio.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio. Co jest grane w Opolu?
15: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Atrakcje związane z opolskim festiwalem, który jutro się rozpoczyna, to oczywiście nie tylko amfiteatr i tak na przykład artystów odsłaniających swoje gwiazdy, a także wykonawców, których zobaczymy na deskach amfiteatru, będzie można spotkać w kawiarence z gwiazdami, która w sobotę i niedzielę od 13.30 do 16.30 zagości na scenie ustawionej na opolskim rynku. A na razie wybieramy się do kina. Wśród filmowych propozycji z dużego ekranu mamy w kinach Helios w Opolu wciąż najnowszą odsłonę Gwiezdnych Wojen. W obsadzie zobaczymy Pedro Pascala, który wcielił się w rolę legendarnego łowcy nagród. W sobotę i niedzielę będzie również Kosmiczny Mecz, 30. rocznica w Helios Replay. Kto nie pamięta, to podpowiem, pełnometrażowy film łączący

0: animacją. U boku królika Bugsa występuje koszykarz wszechczasów Michael Jordan. Bohaterowie kreskówek porywają go, by pomógł im wygrać ważny mecz.
1: To pora na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Na autostradzie A1 pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. W całości pomiarowany będzie m.in. odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a przedmieściami Częstochowy. Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Rosyjska tenisistka pokonała w ćwierćfinale liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. A na koniec przypominajka, dzieci i młodzież do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerach czy hulajnogach, muszą mieć kaski.
4: Generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
5: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni.
6: Pan widzę ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
5: Tak, zgadza się.
6: To coś pan wie o tym, tak?
5: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
3: Z poznaniakami rozmawiał Bartek Łukasiewicz.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: A w tej godzinie mamy dobre newsy dla fanów vintage.
1: Tak, i starych technologii może przede wszystkim.
2: Mhm. Iga Mikołaj, siemanko, zaczynamy Freak Fight.

0: Octo Awards w Meloradiu. A kiedyś, jak się miało telefon z klapką, to było się naprawdę cool.
1: Mhm. Ja miałem taki telefon, miałem wyćwiczone wszystkie ruchy, wiesz, jak odbierałem, to tak tylko pym i się otwierało, nie?
0: Wow, halo. Wszystkie
1: trochę
0: dziewczyny
1: jak
0: twoje.
1: W Matrixie.
0: Mhm.
1: A jak się kończyło połączenie, to też tak klak, nie? I koniec.
0: Mam
1: koniec
0: dobre
1: gadki.
0: Wiadomości dla fanów vintage, bo takie telefony są modne i wracają.
1: No i całe szczęście, bo to... też pozwalało trochę wyrazić siebie, bo każdy sobie te telefony jakoś modował, nie, jakieś tam były naklejki, światełka i tak dalej. Fajna rzecz.
0: No i
1: teraz
0: właśnie...
1: wszystko tak samo wygląda.
0: I tą klapką, nie? Można
1: no i tą tak... klapką, ta klapka to była najlepsza.
0: O tak, zrobić można.
1: Ktoś cię wkurzał, to tak jeszcze z całej pery się
0: właśnie
1: zamykało.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu. Taka piękna tradycja była. Tak się dzieci cieszyły. I co?
1: I nie ma. W Pszczynie istnieje taka lodziarnia, która od 25 lat rozdawała darmowe lody uczniom, którzy zdobyli czerwony pasek.
0: Ale to musiał być czerwony pasek oczywiście na papierze, a nie
1: tak,
0: w jakimś
1: innym miejscu. Tak. To, no, bo zażartowałaś jak mój stary teraz. No i właśnie, i przyszło pismo od Rzeczniczki Praw Dziecka, tak, że tak nie wolno, że to jest niepotrzebna presja, że dzieci rozwijają się w różnym tempie i każda młoda osoba jest wyjątkowa i wartościowa bez względu na osiągane wyniki w nauce. Ale to po co te paski w ogóle są?
0: Dokładnie.
1: I po co są w ogóle oceny? Wszystkich na studia wysłać od razu. Co tam? Magistra od razu każdemu dać.
0: W zasadzie mam wrażenie, na przykład jak patrzę na scenę polityczną, że to tak mniej więcej siedmiolatkowie, nie?
1: No tak, tak, tak. I też niektórym by się przydał tytuł magistra. To nie są tanie rzeczy.
0: A skąd wiesz?
1: Wiesz co, kończymy to wejście.

0: all the time w Meloradiu.
1: Tak widzę właśnie, że spoglądasz z zaciekawieniem, ale też z niezrozumieniem.
0: Z niezrozumieniem totalnym. Messi już kojarzę, kto to jest, ale musiałam się zastanowić. 50 tysięcy to dużo złotych, a księżniczką jestem ja, a co dalej, to nie wiem.
1: To zdradzimy więcej za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100 krotka.
2: Po reklamie.

0: Pryska i Messi zespołu
1: Inter Miami.
0: Co?
1: Inter Miami.
0: Ja myślałam, że... Dobra, nieważne. A to nie była FC Barcelona?
1: No dawno temu była. Potem było PSG, a teraz jest Inter Miami. Ale to, co osiągnął Lionel Messi w Hiszpanii, nie przeszło bez echa, ponieważ teraz został wyróżniony nagrodą księżniczki Asturii.
0: Co to takiego?
1: No to takie odznaczenie jest hiszpańskie dla ludzi właśnie kultury, sztuki, sportu. I dostał 50 tysięcy euro.
0: Znaczy dla niego to są chyba kieszonkowe.
1: Tak, pewnie nawet nie odebrał, nie? Powiedział, o, potknąłem się o jakieś grosze. A nie, to 50 tysięcy euro. To w sumie to samo. Beauty and the Beast, Justin Bieber.

0: David
1: bym
0: Guetta.
1: Was prawie nie rozróżnił.
2: No właśnie.
1: Ta sama tonacja, gratulacje.
2: Słuchajcie, bo jest środa, ale ta środa to taki mały piątek. To może rozpoczniemy 30 meloratio zaraz.
0: No, w sumie wypadałoby, bo mnie nie ma ani jutro, ani pojutrze.
2: A co, a ktoś ci, przepraszam, na to wyraził zgodę?
1: Mój ja szef. Nie.
2: Ja też nie.
0: Ty
2: jesteśmy
0: we
2: dwóch, on jest jeden. Nie da rady.
3: A już o 18:00 zagramy.
2: Nie no, 30 za dwa dni, a teraz będzie... O,
1: nasze ulubione! I gadaj głośniej!
2: Jeszcze!
0: Nie mogę!
2: No to dajcie głośniej wszyscy po 18:00, bo tym numerem zaczniemy.
0: Buziaki! Mua.

0: Przychodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Polska studentka, która zachorowała w Chinach, jest już w kraju. Samolot z Klaudią wylądował we Wrocławiu. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Akcja Bezpieczny, długi weekend, czas start. Drogówka patroluje najważniejsze trasy, mówi Krzysztof Dmura z Komendy Głównej Policji.
2: My już od dzisiejszego popołudnia bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
1: Dziś weszły w życie kolejne zmiany przepisów. Za najcięższe przewinienia nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. No i jeszcze dobry news dla kierowców. Jutro i w piątek benzyna będzie tańsza niż dziś. Z kolei cena diesla bez zmian.
0: I pamiętajcie, zawsze możecie pojechać o 10 mniej, ale dojechać bezpiecznie na długi weekend, co nie?
1: Tak.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i mamy już godzinę 18 i dla wielu z was to jest pewnie godzina, kiedy zamykacie drzwi od waszej pracy i już do poniedziałku do niej nie wrócicie. Zazdro total, a ja wam potowarzyszę przy wszystkich wyjazdach na długi weekend, czy powrotach do domu, czy cokolwiek teraz nie robicie. Pogram tak, że na pewno będzie fajnie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato, to na pewno się pojawi. To Wlo i Two For You. Ten numer też mamy dla was, nawet tutaj, for. O, w taki sposób. A Huntrix i Golden zaczyna, tu pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w melo.

lubicie jak lato. To modelki włodarski. W Melo Radio, a wy za chwilę będziecie mogli zgarnąć merch od Melo. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś, kto odgadnie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, no i podaję już teraz podpowiedzi. Chodzi mi dziś o osobę. Jest ona nielubiana na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. To teraz się namyślcie, a już za chwilę będzie można dzwonić pod 321 321 777. A to Cibuli, Never Go Away. Hey.

0: No i już sobie wyobrażam was właśnie teraz w samochodach odpalających klimkę, no i nicących sobie Rihanna. Only girl in the world, takich wyjeżdżających z miasta. Patrzę na mapy drogowe, no i widzę, że wśród tych największych metropolii już się korkuje. Wyjazdy na długi weekend już są uskuteczniane. Rihanna za nami, a teraz...
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, i to jest pytanie, o czym myśli Pychu? No to co, ja wam podaję podpowiedzi, a wy dzwonicie 321-321-777 do zgarnięcia nasz merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. No i moje podpowiedzi są dziś takie. Ja myślę dziś o osobie i ta osoba jest nielubiana na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. No to już widzę, że ktoś z was dzwoni, więc ten telefon odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, z tej strony Milan, słuchacie Meloradia.
0: No cześć.
2: O czym myśli Pychu? Słuchajcie, o czym myśli Pychu? Osoba, która jest nielubiana na imprezach. No to ten organizator, który wie o wszystkim, ale... Słuchajcie, wie o wszystkim...
0: Ale to niestety nie to. Niestety nie ta odpowiedź. Dzięki wielkie. Czekam dalej na wasze telefony. 321-321-777. No jeszcze podpowiem, że chodzi mi konkretniej tak o zawód tej osoby, a nie o taką konkretną jedną osobę. Jest to zawód i ten zawód jest nielubiany na imprezach, domówkach. No a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. 321-321-777. To jest mój numer telefonu. Tutaj można dzwonić. Ja czekam, aż ta lampka się zapali, ale to już w rundzie drugiej. Ta już za chwilę się... Albo dobra. Jeszcze się lampka pali, to odbiorę jeden telefon. No to siemano, cześć, Pychu z tej strony, jak masz na imię? Jak masz na imię? Nie słyszę cię, stary. Musisz się z głośno mówiącego wyłączyć.
3: Dawid.
0: O, cześć Dawid, no co słuchaj, o czym myśli Pychu?
3: Fotograf.
0: A i niestety nie chodzi o fotografa. No to już wiemy, że to nie jest fotograf ani organizator. No jest to zawód, że tak powiem, taki publiczny. Jest to funkcjonariusz publiczny. Więcej nie podpowiem. Runda druga za chwilę, a wy zapiszcie numer 321-321-777. Za chwilę będzie można dalej dzwonić.
1: O czym myśli Pychu?

0: Moving to the Sun to nowość, za którą stoi Urzel. Wy słuchacie Meloradia, a ten pan już w wakacje zagra na Sunrise Festiwale w Kołobrzegu. Wy wśród 6 gorących scen i dziesiątek DJ-ów, tych najpopularniejszych na świecie, możecie bawić się razem z nami. Jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na tę imprezę. Słuchajcie uważnie, Melo.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, teraz czas odpowiedzieć sobie na pytanie, na które odpowiedzi nie uzyskaliśmy w rundzie pierwszej. No to zobaczymy, czy teraz się uda. O czym myśli Pychu? Myślę dziś o osobie, w sumie konkretnym zawodzie. Jest ten zawód trochę nielubiany na imprezach, a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. No to zobaczymy, czy teraz komuś z was się uda odpowiedzieć. 321-321-777. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo?
0: No siemano, jak masz na imię?
2: Damian,
0: no to co, strzelasz czy pytasz, o czym myśli Pychu?
2: Odpowiadam.
0: No to dawaj.
2: Chodzi o policjanta.
0: No stary, mam nadzieję, że nie wiesz tego z własnego doświadczenia.
2: Pozostawmy to między...
0: Dobra, słuchaj, to co było już się nie liczy. Ważne jest to, że długi weekend zaczynasz od wygranej w Meloradiu. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, dzięki.
0: A na wszystkich waszych długo weekendowych imprezach mam nadzieję, że ten pan akurat się nie pojawi. Mowa o policjancie oczywiście.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

spali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

rozdaje buziaczki, to Kisses Back w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. From you. 16 minut do 19 na zegarach, a to warto wiedzieć, żeby nie płacić mandatów. No bo właśnie czytam, że od dziś, od 3 czerwca zostało wprowadzone nowe prawo. No i wszystkie dzieciaki poniżej 16 roku życia na rowerach i hulajnogach mogą jeździć, ale od dziś muszą prawnie robić to w kaskach. No i po pierwsze bezpieczeństwo, a po drugie to umówmy się, warto to zrobić, no bo lepiej zabulić kilkadziesiąt złotych na kask niż kilka stów na mandat. No myślę, że ten hajs w długi weekend przeznaczycie na coś naprawdę dużo, dużo lepszego. Gipsy, Karnawał, to już teraz nowość na playliście Meloradia.

pośranie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Classic. This is what it feels like. To Armin van Buuren w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, a ten pan pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie. Już w tym roku chcemy was tam zabrać. Do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie przeżyć to razem z nami, no i mieć zapewnione między innymi dojazd najlepszym partybusem, no to wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie zgłaszać was, pokażcie swoją ekipę, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście na Tomorrowland pojechać. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Bo 19:00 już za moment, a ten numer zagramy przed wszystkimi, punktualnie o pełnej, kiedy inni jeszcze będą gadać.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: idę w Melo.
1: No i minęła 19, dzisiaj środa, trochę taka jak piątek, no to jestem ciekawy, czy wy właśnie teraz wracacie do domu z pracy, czy może zupełnie odwrotnie, gdzieś z domu wyjeżdżacie na długi weekend. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, mogą być też filmiki albo tekstówki, WhatsApp Meloradia, tam wszystko wysyłacie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jak wy spędzacie ten początek długiego weekendu? Jestem tego mega ciekawa, za najlepsze głosówki czy wiadomości będę miał dla was merch od Meloradia. A dla wszystkich mam też muzę, Anima i Joji, Beautiful, to w tej godzinie będzie Pitbull i Give Me Everything. A zaczynamy od tury, tury, tury, tury, tury.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: To Milki i David Guetta, Just the Way You Are. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście po drugiej stronie.

0: Beautiful. To Anima i Joji, ale się klimatycznie zrobiło na antenie Meloradia. 11 minut po 19. A jak wy zaczynacie długi weekend? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. No i nic słodszego już dzisiaj nie usłyszycie. Dawaj, młoda.
1: Hej, jestem Lenka. Właśnie wracam z trampolin. Jestem mega szczęśliwym dzieckiem.
0: O, Lenka, no ty korzystaj, no bo jeszcze jesteś w takim wieku, że taki skok w bok to nie boli. Meloradio. Bo potem wszystko strzyka, no oczywiście o to mi chodziło, nie? Szybka kasa za moment w Meloradio, Axwell i Ingrosso, oni już teraz.

0: Dirty, Dirty, Rise Up. Wina i Womero w Melo Radio. Tak wam gramy i podkręcamy tempo. 19:19 na zegarach, a przed długim weekendem to jest chyba idealny czas, żeby zająć się kasą.
1: Szybka kasa.
0: No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer telefonu do Wojtka. No mam nadzieję, że odbierze, bo szybka kasa przed weekendem tym długim na pewno się mu przyda. Czekamy 5 sygnałów, 2 już za nami. Wojtek, to jest ten moment, to jest ta chwila, żebyś odebrał telefon. I to się wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Hej, hej, cześć.
0: No cześć, słuchaj, długi weekend przed nami, a ty masz chyba jakiś plan na niego.
2: No wybieram się nad morze, tak, to prawda.
0: Okej, okay, no i szybkiej kasy w związku z tym potrzebujesz na...
2: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
0: Okej, okay, a tak na jakieś konkretne części ciała, czy taki ogólny zestaw, czy jak to u ciebie wygląda? Jesteś takim freakiem kosmetykowym pod tym względem, czy po prostu SPFX starczy?
2: Wiesz co, chcę po prostu, żeby były skuteczne. Tylko, że obawiam się o pogodę.
0: No właśnie, a do jakiej miejscowości jedziesz?
2: Do Kołobrzegu.
0: Okej, okay, pogoda Kołobrzeg. Słuchaj, sprawdzam. W ten weekend nie wygląda to chyba najlepiej. Ale słuchaj, przez Orne zawsze ubezpieczony, w sobotę ma się słońce pojawić w ten weekend.
2: No to dobrze. Wiesz co, to skoro tak, w sobotę, jeżeli będzie pogoda, to bym potrzebował jakiś przyspieszacz do opalania. No a jeżeli w niedzielę, no to chyba jakiś bronzer w takim razie.
0: Stary, ten dźwięk oznacza jedno. W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, super, super. Czy mogę kogoś pozdrowić?
0: Ależ oczywiście.
2: Pozdrawiam moją siostrę Jolkę, która właśnie wraca z pracy.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że z nią też się jakimiś kosmetykami podzielisz. No 200 w końcu masz.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A wy pamiętajcie, że w Kołobrzegu w tym roku też wydarzy się Sunrise Festival. Jeszcze dziś będę miał dla was wejściówki na tę imprezę.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj i Liwka, ich nowość w ramach projektu Enklawa już z danami, to chcę więcej. Numer, który przyznacie, brzmi jak początek lata, ale właśnie tak wam gramy, żebyście dobrze zaczęli długi czerwcowy weekend. 29 minut po 19 na zgarach, Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, czego nie robić w trakcie weekendowych wyjazdów, bo możecie za to naprawdę słono zapłacić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
3: Skoda.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie.

Tyle lat ma ten numer, a wciąż tak samo hipnotyzuje. Alan Walker i Sing Me To Sleep w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 20 nam zostało. 210 km na godzinę. Nie, to nie nowe ograniczenie na ekspresówkach. Tyle gnał jeden z kierowców na S17. To między Warszawą a Lublinem. Został złapany przez policjantów, no i tłumaczył się, że, uwaga, spieszył się w drodze z lotniska do domu. No nie wiem, czy tam są najlepsze schabowy na świecie, ale za ten pośpiech zapłacił co prawda 2,5 tysiąca i dostał 15 punktów karnych. No i nawet to nie był fotoradar. No tak, to by miał przynajmniej dodatkowe zdjęcie z wakacji.

0: Wet Fingers. To Hi-Fi Superstar w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 20, a jak na przykład o tej kończycie pracę, już tylko odliczacie i nie macie co robić, to wbijajcie na meloradio.pl no i zapewnijcie sobie naprawdę niesamowite doznanie. No bo chcemy was zabrać na tegoroczny Tomorrowland. No i oferujemy między innymi podróż do Belgii partybusem, no i masę innych atrakcji. To może być wasze wydarzenie roku zdecydowanie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie.
1: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where is my husband? Tak nazywa się ten numer i on pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20.

0: la Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. To jest Melo Radio. Idę w Melo.
9: Na zegarach punktualnie 20, no i choć pogoda w długi weekend ma być, że tak powiem, średnia, no to u nas zawsze gorąco w playliście. Ale Farben i Irene Miller, Body Talk, to wam zagram za kilka chwil. Będzie Vice i Tom Gregory, a zaczynamy od numeru Where's My Husband, Ray, David Guetta i Hypaton. Oni lecą na pierwszy ogień. Tupychu, siemano.
8: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kygo w Melo. To Save My Love, a teraz wiem, że na to czekacie.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Dokładnie tak, już na przełomie lipca i sierpnia będziemy razem bawić się w Kołobrzegu nad polskim morzem, no i będziemy się bawić do naprawdę mocnych dźwięków na Sunrise Festival. Czeka na was 6 gorących scen, z których usłyszycie no m.in. Skutera, Sonego Foderę, Jamesa Hype'a, Urzela, czy wielu, wielu innych DJ-ów, a my mamy dla was wlotki. Konkretnie trzymam teraz w łapkach taką jedną podwójną na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Jeśli chcecie ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrajcie głosówkę, w której opiszecie siebie w 5 słowach, jak najbardziej kreatywnie. Możecie zaśpiewać, zarapować, jakiś ułożyć może mały wierszyk, cokolwiek. Ten najbardziej kreatywny opis w 5 słowach. Nagrodzę, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Ona jest niezastąpiona. Rihanna i Don't Stop the Music w Meloradio. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A takie głośne yeah będziecie mogli zrobić na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy bawić się tam razem z wami, a ja mam podwójną wlotkę. No właśnie, ostatni dzień, drugi dzień sierpnia na Sunrise Festival. No i poprosiłem, żebyście opisali się w 5 słowach. Ten taki najbardziej kreatywny opis nagradzam. No i Paulina się nagrała. Dawaj.
2: Roztrzepana, ogarnięta, oszczędna, rozrzutna. Ideał.
0: No idealnie, słuchaj, oszczędna, możesz być na biletach, no bo właśnie podwójną wlotkę w tym momencie na Sunrise Festival na ostatni jego dzień dostajesz, więc rozrzutna już będziesz mogła być na terenie festiwalu. A co? A jeżeli wam się nie udało, to spokojnie, jutro kolejna szansa na to, żeby dostać wlotki na Sunrise Festival.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. He said, tell me a story.

Wild Ones, to Florida i Sia w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 21 nam zostało, a już za 3 minuty wystartuje mecz. Polska reprezentacja co prawda nie gra na mundialu, ale na narodowym rozegra sparing z Nigerią. No i na boisko w podstawowym składzie wybiegną Grabara, Wiśniewski, Bednarek, Slisz, Kamiński, Lewandowski, Zieliński, Świderski, Szymański, Zalewski i Potulski. No ale ciekawe, czy szybciej będą panowie biegać na boisku, czy z boiska na urlopy. Trzymam kciuki za tę pierwszą opcję, żebyśmy się nie skompromitowali. Better Times, Robin Schulz i Barbs, nowość na antenie Melo Radio.

0: długiego weekendu, na długie będą też wakacje. Ale mogą być naprawdę fajne, jeżeli wybierzecie się z nami na Tomorrowland. Pierwszym osobom już zapewniliśmy to przeżycie. Możecie ich filmik zobaczyć na Instagramie Meloradia, który nam wysłali, a wy możecie być następni, jeśli tylko wejdziecie na meloradio.pl, no i zgłosicie się do naszej akcji. Tam też znajdziecie więcej szczegółów. A 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj. Ten duet rozpocznie 21 na antenie Meloradia, a zagram ten kawałek przed wszystkimi, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać. Punktualnie o pełnej.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Jedź na tu Noru Lat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: zwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: idę w melo.
1: No i mamy już godzinę 21 na zgarach w meczu Polska-Nigeria, 11 minuta, no i wynik na razie 0-0. Jak coś się będzie zmieniać, to na pewno dam wam znać. No a nic nie zmienia się w kwestii playlisty. Dalej podkręcamy tempo najlepiej w Polsce. Ale stoi Sasha Destiny. Ten numer na pewno się pojawi za kilka chwil. Będzie tu Colors i Loveful, a zaczynamy od naprawdę niesamowitego duetu.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: A także... Bieber, to Beauty and the Beat. Tu Pychu, siemano.

Halo, to Iben w Meloradiu. Tak podkręcamy dla Was tempo, 16 minut po 21. No i patrzę na to, co dzieje się na Stadionie Narodowym w Warszawie, no bo tam nasza polska reprezentacja gra mecz towarzyski z Nigerią. No i na razie nie wygląda to najlepiej, no bo właśnie straciliśmy bramkę. 0-1, na razie przegrywamy, 27 minuta tego spotkania właśnie trwa. No ja mam nadzieję, że tego pytania nie będziemy zadawać, jak będziemy chcieli zapytać, kiedy nasza reprezentacja wygra następny mecz. A to pytanie to ile lat? Tak nazywa się ten numer. Oki i Sobel już teraz w Meloradio.

Dainora i Gigi D'Agostino, To In My Mind. Tak podkręcamy dla was tempo, 21.30 na zegarach, a my coraz częściej zwierzamy się AI. No właśnie, mam przed sobą badania, które mówią, że często piszemy czatom sztucznej inteligencji o swoich problemach. No po prostu zwierzamy się im. A dlaczego? No bo mówią nam to, co chcemy usłyszeć. No i ja sprawdziłem, o czym ostatnio z czatem gadałem, no i zapytałem go, co zrobić, żeby pranie wyjęte z pralki nie śmierdziało. No i to chyba akurat pozytywne, no przynajmniej moja mama się cieszy, że jej łba takimi pierdołami nie zawracam. Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls, nowość na antenie Meloradia i coś mi mówi, że ten numer zawołuje letnie playlisty.

Ilenium i Ellie Goulding to Don't Want Your Love w Meloradiu i trwa mecz Polska-Nigeria, w którym remisujemy 1-1. Potulski strzelił brameczkę, no i mamy na razie remis. Piłkarze zeszli na przerwę.

0: All the Time to John Summit i The Chainsmokers w Meloradio, a John Summit wystąpi w tym roku na Tomorrowlandzie w Belgii, w miejscowości Boom. No i to będzie naprawdę mocne. Boom. Masa scen, wiele hektarów terenu, no i ten niezapomniany vibe, to wszystko może was czekać i to totalnie za free, no bo chcemy was tam wysłać. Już wiemy, że razem z nami na pewno wybiorą się Gosia i Olek. No i posłuchajcie, jak się oni cieszyli z tego powodu.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
0: Ale fajnie, wy też możecie być jak Gosia i Olek. Wbijajcie na meloradio.pl, no i się zgłaszajcie. A to będzie zdecydowanie takie wydarzenie, którego nie będzie dało się zapomnieć. Agnieszka Chylińska, ona też problemów z pamięcią nie ma. Nie mogę cię zapomnieć, to już teraz w Meloradio. Taki klasyczek wam gramy. 15 minut do 22 na zegarach.

jest jedna z moich ulubionych nowości na antenie Meloradia. Bob Sinclair i Kajsa to I Can't Wait. Tak, gramy jeszcze przed 22 na sam początek tego długiego weekendu. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, to jedźcie bezpiecznie. Jeżeli zostajecie w domu, no to mam nadzieję, że spędzicie ten czas bardzo fajnie, tak jak tylko lubicie. No po prostu dajcie sobie trochę czasu w ten długi weekend. A my wam fajnie pogramy. Już zaraz 22 i lecimy dalej z muzą.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: Autopromocja. Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. O reklamie.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Pyku.

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pod latami.
1: Melo Radio.